0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Tak gra Radio Super FM.
5: Radio Super.

0: prawnych w związku z grożącą niewypłacalnością dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj przesłuchany w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej. To kolejna odsłona afery Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, która do niedawna była sponsorem generalnym PKOL-u. W poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 informowały, że Radosław P. miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miał też odzyskać całość zainwestowanego kapitału. Takiego szczęścia nie mieli inni klienci Zonda Krypto. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
1: Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
0: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnę też, że śledztwo zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka. Na koniec wakacji wraca gorące lato. Dziś w najcieplejszych regionach Polski będzie powyżej 30 stopni. Najgoręcej na zachodzie i południowym zachodzie kraju, a wysokie temperatury dotrą także do Małopolski i na Podkarpacie. Ale to może być upalny łabędzi śpiew, bo jutro znowu trochę chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
2: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
0: Wyraźnie chłodniejsze niż ostatnio są już noce. We wrześniu do seniorów trafi dodatkowe świadczenie, 14. emerytura. Pełną kwotę wynoszącą blisko 2000 zł otrzymają osoby pobierające emeryturę do 2900 zł brutto. Im wyższa emerytura, tym 14. będzie mniejsza. Nie trzeba składać żadnych wniosków, pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, przypomina Wojciech Dyląg z ZUS-u.
3: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
0: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Polski nastolatek doceniony w Sztokholmie. 17-letni Mateusz Dobrowolski z Legnicy odebrał w Szwecji prestiżową nagrodę Young Courage Award. Wyróżnienie trafia do młodych ludzi szczególnie zaangażowanych społecznie. Polaka nagrodzono za obronę praw człowieka i troskę o środowisko. I na koniec niecodzienne ostrzeżenie. Jeżozwierz grasuje po Warszawie. Zwierzę widziano ostatnio w okolicy Powązek. Choć może wydawać się nieszkodliwe, gdy stanie nam na drodze, należy zachować szczególną ostrożność, mówi Artur Sapiński z Ekopatrolu Warszawskiej Straży Miejskiej.
4: Przestrzegam wszystkich warszawiaków, żeby nie podchodzić, jest to naprawdę niebezpieczne zwierzę. Jest to roślinożerca, ale jest to mylące. To zwierzątko w swoim środowisku naturalnym nie boi się lwa. No nie chciałbym, żeby ktoś z mieszkańców wylądował w szpitalu, tak? Z powodu jakichś tam obrażeń, bo te kolce naprawdę, naprawdę są niebezpieczne.
0: A jak wygląda? Trochę jak ogromny jeż. Może mieć nawet metr długości. Jego kolce też są dużo dłuższe. Sam raczej nie zaatakuje, chyba że czuje się osaczony. Wtedy potrafi ukłuć. Jeśli ktoś zobaczy jeżozwierza, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.
5: Super FM. Pogoda.
6: Więcej chmur niż wczoraj w Szczecinie, ale ciepło. 27-28 stopni w naszym mieście. Po południu około godziny 18 może padać.
7: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
6: Rozpoczynamy najpiękniejszy dzień tygodnia, piątek w radiu Super FM. Piątek, odliczamy do weekendu, ja nazywam się Bartek Czotowicz i będziemy razem do godziny 10. Dzisiaj też będzie poranna zabawa w radiu Super FM. Będzie się działo.
7: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM. Don't tell the gods.

trudno się z tym nie zgodzić, że życie jest piękne, tak jak śpiewał Skubas w radiu Super FM. Dzisiaj nawet 29 stopni w Szczecinie może przelotnie popadać, jeżeli chodzi o te prognozy pogody dla Szczecina. No to weekend wygląda nie najgorzej, chociaż będzie wietrznie, czyli 25-26 stopni w sobotę i w niedzielę. No i wiatr w porywach do 40-45 km na godzinę. Tak będzie wyglądać ten ostatni weekend wakacji, bo ostatni weekend wakacji przed nami. Powiedziałem to z dużym smutkiem, ale trzeba też się cieszyć, trzeba też się cieszyć. Idziemy dalej w rok, a z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej świąt Bożego Narodzenia. 11 minut po 6.

Tak, gramy, muzykujemy, śpiewamy, tupamy nóżką, pstrykamy palcami w rytm muzyki razem z Radiem Super FM w piątkowy poranek o godzinie 10. Oficjalne otwarcie Biura Zawodów 47. PKOP-u Maratonu Szczecińskiego. To wydarzenie już w najbliższą niedzielę. No i od godziny 10 już oficjalnie biegacze będą odbierać swoje pakiety startowe ze Szczecińskiego Domu Sportu 2.0. Tak, będą mogli zobaczyć ten nowy obiekt na żywo, tam odebrać wszystko to, co najważniejsze dla biegacza. No a samo wydarzenie już w najbliższą niedzielę. Od dzisiaj już prace na Jasnych Błoniach przy budowie tego miasteczka biegowego. No a w niedzielę w godzinach od 8 do 12 zmiany w organizacji ruchu, o których będziemy mówić, będziemy przypominać w porannym programie Radia Super FM ze szczegółami.

0: sprawdzimy. Sprawdzimy to dokładnie, jaka będzie pogoda w sobotę i w niedzielę, bo przecież już za chwilę prognoza pogody o godzinie 6:30 w Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
3: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj nawet 29 stopni. Podobno sporo chmur, podobno przelotne opady deszczu. A jak będzie w weekend, w sobotę i w niedzielę? W sobotę 24, w niedzielę 25 stopni. No i tak patrzę w perspektywie ewentualnych opadów. Jakieś pojedyncze, jakieś przelotne mogą się pojawić, ale co do zasady ma być więcej słońca. I w sobotę i w niedzielę w oba dni będzie wietrznie. Wiatr w porywach do 45 km na godzinę.
6: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Super FM. Jeszcze w piątek, w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek świętujemy wakacje, świętujemy lato. No bo przecież od wtorku wracamy do szkoły. O tak, takich tematów nie zabraknie dzisiaj w Radiu Super FM, ale będziemy mówić też o tych najważniejszych drogowych, o tych najważniejszych sportowych, o tych najważniejszych obyczajowych. No bo to jest audycja Dzień Dobry Lato. Tutaj codziennie rano bierzemy Szczecin pod lupę i gramy dobrą muzykę, czego dowodem jest September, która wystąpi przed Wami już teraz.

Trudno się z nimi nie zgodzić. Kuba i Kuba, stygnie lato, stygnie nam lato, to prawda, stygnie nam lato, no bo już końcówka wakacji. Jeszcze piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, a we wtorek rozpoczęcie roku szkolnego i wracamy do zajęć, wracamy do nauki. Mam nadzieję, że częściowo już jesteście na to przygotowani. Zeszyty, podręczniki kupione i no mentalnie przede wszystkim. Myślę, że mental tutaj będzie grać kluczową rolę. No myślę, że najlepiej zmotywować się do powrotu do szkoły tą myślą, że wracamy do kumpli, wracamy do znajomych, wracamy do przyjaciółek, przyjaciół, do ludzi, z którymi będziemy spędzać więcej czasu od września.

Pierwszy dzień września to powód do radości nie tylko dla rodziców, bo dzieci wracają do szkoły, ale także dla pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej, bo tramwaje wrócą wówczas na pętlę Pomorzany. Od 1 września zmiany na niektórych liniach tramwajowych, bo składy będą mogły kursować przez Aleję Powstańców Wielkopolskich i ulicę Budziszyńską do pętli Pomorzany. No i właśnie 1 września wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 1.6, 11, 12 i 811. Aleja Powstańców Wielkopolskich zostanie też otwarta dla ruchu kołowego, dla kierowców naszych kochanych. Od 1 września tramwaje linii 11 i 12 powrócą na stałe trasy. Linia 4 pozostanie zawieszona, a autobusowa linia zastępcza 811 zostanie zlikwidowana, pójdzie w zapomnienie. Tramwaj linii 11 będzie kursować na trasie Ludowa Pomorzany oczywiście, a wróci tramwajowa 12 na trasie Dworzec Niebuszewo Pomorzany. No, doczekaliście się, mieszkańcy Pomorzan. Wraca normalność.

0: O tak, to Super FM w piątek, dzisiaj 28 dzień sierpnia. Jeszcze się cieszymy, jeszcze celebrujemy końcówkę wakacji. Za chwilę wiadomości o godzinie 7 w radiu Super FM. Po nich prognoza pogody, potem Daria Zawiałow, Taco, Hemingway, Black Eyed Peas, Justin Timberlake. No tej dobrej muzyki, takiej, żeby rozgrzać się w piątek rano, naprawdę będzie dużo. Poza tym myślę, że poranna zabawa was rozgrzewa odpowiednio. Poranny konkurs po siódmej. Pierwsza wskazówka na naszej antenie.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Jest 7. Wiadomości Super FM.
4: Prezes PKO z zarzutami jest apel o jego odwołanie z funkcji. Kolejne samoloty F-35 przylecą do bazy w Łasku. Donald Trump uspokaja kraje NATO w sprawie planów Rosji.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Prezes PKO Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami.

0: odwołanie go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. To zakład produkujący m.in. brodziki łazienkowe z wykorzystaniem surowców żywicznych. Z ogniem walczyło blisko 150 strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. To z powodu dużej chmury dymu. Strażacy z grupy chemicznej cały czas kontrolują jakość powietrza, mówi aspirant Marcin Hałasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
1: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu. I na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy.
0: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 przyleci dziś po południu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, dodał, że nie będzie to już tak uroczyste jak przybycie pierwszych tego typu maszyn. W czerwcu pierwsze 3 F-35, zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, wykonały powitalny przelot nad Polską. Dziś sekcje zwłok kolejnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze przeprowadzono wczoraj, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Dziś ciała ofiar zostaną wydane rodzinom, a w katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA. Powołał się też na swoje kontakty z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. I na koniec zmieniamy temat. Jeszcze przypomnienie, nie trzeba spieszyć się z zakupami przed weekendem. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejna taka niedziela z otwartymi sklepami dopiero w grudniu.
3: Super FM. Pogoda.
4: Ciepło będzie, dużo stopni, ale wietrznie, no i z opadami deszczu. Nawet w porywach do 45 km na godzinę i 30 stopni prawie dzisiaj, 29 pokażą termometry, no a wieczorem około godziny 19-20 ma padać deszcz. Jak będzie w weekend, 25-26 stopni, w niedzielę podobno może pokropić, ale co do zasady sporo będzie przejaśnień i sporo słońca.
5: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
4: Niech tym przejaśnieniem, niech tym słoneczkiem na niebie będzie poranna zabawa w Radiu Super FM. Ostatni raz się bawimy. No w poniedziałek jest wielki finał oczywiście i do zdobycia będzie rejs do Szwecji od Unity Line w obie strony. Ale przedostatni raz tak naprawdę dzisiaj się bawimy w Radiu Super FM. Szczegóły już za chwilę.
5: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Sponsorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Ostatni raz vouchery do restauracji Clue w hotelu Park do zdobycia na antenie Radia Super FM. No a w poniedziałek już zostanie nam tylko wielki finał porannej zabawy w Super FM. Bartek Czetowicz, dzień dobry. No i oczywiście pora na pierwszą wskazówkę w piątek. Pierwsza wskazówka jest następująca. Dzisiaj odpowiedzią na naszą zabawę jest pomnik, który raz w roku się przebiera. 9-1, 2-4, 5-5. Szukamy pomnika, który raz w roku, przynajmniej raz w roku się przebiera. Szczeciński pomnik. 9-1, 2-4, 5-5. Wiecie, dzwońcie, odpowiadajcie. Druga wskazówka po godzinie 8.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Wiem, że w przyszłym tygodniu będzie się działo. Rozpoczęcie roku szkolnego we wtorek i pewnie zupełnie inny krajobraz zobaczymy rano. Teraz spokojnie i przejezdnie, nawet na szosie Stargardzkiej, nawet na węźle Kijewo, nawet w drodze do centrum Szczecina. Aktualnie z grubsza głównie nie musicie się martwić, nie musicie się obawiać.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: biegnij.
1: Halo, dzień dobry, cześć i czołem. 7:30 za chwilę, czyli Andrzej Kutys i będą wiadomości Radia Super FM. Będzie więcej informacji ze Szczecina, z kraju i ze świata. Wiadomości sportowe, prognoza pogody na piątek, sobotę i niedzielę, oczywiście dla naszego miasta. A po 7:30 najlepsza muzyka. No i oczywiście odliczamy do rozpoczęcia weekendu.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
11: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
10: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
11: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
13: RTV Eura GD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1939. Zapraszamy do RTV Eura GD już dzisiaj od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
14: Andrzej Kutys, dzień dobry. Ostro o skumulowanych karach za nieopłacone parkowanie i spotkanie w tej sprawie z szefem miejskiej spółki, czyli Szczecińska Konfederacja, mówi gangsterstwo. Sytuacji, gdy po kilku latach mieszkańcy dostają pisma z SPP opiewające na, zdarza się, dziesiątki tysięcy złotych z rygorem 7 dni wykonalności. Rafał Kubowicz z Konfederacji podkreślał, że ma dużo zgłoszeń i tak jak za parkowanie w SPP płacić trzeba, tak wezwanie powinno być dostarczone szybko, a nie po latach. Kubowicz wyjaśniał, że spotkał się z szefem spółki nieruchomości i opłaty lokalne.
15: Niol pracuje w tym momencie nad tym, aby ten 7-dniowy termin zapłaty udało się zatrzymać do czasu rozpatrzenia reklamacji bądź rozłożenia na raty. Tylko aby ją wprowadzić, potrzebne jest działanie Rady Miasta, więc jest tutaj pewna nadzieja, że uda się to już na pierwszej sesji Rady Miasta po wakacjach.
16: Któregoś razu się budzę i dostaję SMS-a od banku, że na moim koncie zostały zajęte środki. No skąd mogę pamiętać po tylu latach, co się działo tego akurat konkretnego dnia?
14: Opowiadał pan Michał, który dostał skumulowaną opłatę z 2 lat. Urzędnicy tłumaczą, że w wielu przypadkach ustalenie właściciela pojazdu to korespondencja z kilkoma instytucjami, a przyjęty przez radnych kilka lat temu regulamin ma zapisy o płatności do 7 dni.
17: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
14: Policyjne kontrole rowerzystów jadących na elektrycznych hulajnogach. Szczecińscy policjanci informują, że na szczęście w większości przypadków zachowano przepisy, także te o kaskach dla młodzieży do 16 roku życia, ale i zdarzyła się na przykład osoba z prawie 1,5 promila alkoholu wydychanym powietrzu, czy przypadki przejeżdżania rowerem bądź hulajnogą przez przejścia dla pieszych.
17: To są wiadomości w Radiu Super FM.
14: W ten weekend 47. edycja szczecińskiego półmaratonu, organizacja sportowego wydarzenia naturalnie oznacza zamykanie ulic i zmiany w komunikacji. Uczestnicy biegu wyruszą z Jasnych Błoni przez centrum, pobiegną na Wałych Chrobrego i z powrotem. Półmaraton prowadzi też przez Aleję Wojska Polskiego czy Arkońską. Czyli w niedzielę od 8 do 12 kierowcy tamtędy nie przejadą. Zamknięte będą również m.in. fragmenty ulic Arkońskiej, Jagiellońskiej, Alei Jana Pawła II, Wyzwolenia, Malczewskiego. Lista z dnian jest długa, także dla pasażerów komunikacji szczegółów szukajcie na stronie internetowej półmaratonu. A teraz już stricte o sporcie w Radiu Super FM. Zapraszamy.
0: Super FM. Sport.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Dwie polskie drużyny w Lidze Europy i żadnej w Lidze Konferencji. Tak będzie wyglądała jesień w europejskich pucharach. Lech Poznań po zwycięstwie u siebie 7-0 wczoraj zremisował w Szwajcarii z FC Tuny 2-2, a Jagiellonia Białystok po raz drugi pokonała Iberię, tym razem w Tbilisi 2-1. Podczas świętowania awansu już po końcowym gwizdku jeden z kibiców Jagi spadł z trybuny stadionu i został odwieziony do szpitala, mówi trener Adrian Siemieniec.
19: Wiadomo, że radość na zewnętrzna jest ogromna, bo to jest duży sukces, historyczna chwila, myślę, nie tylko dla nas jako zespołu, dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i chciałem tutaj przede wszystkim powiedzieć, że wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że tam będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu.
18: W Lidze Konferencji Raków Częstochowa przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze uległ na wyjeździe Monako 1-4 i również odpadł z rozgrywek. Losowanie terminarza polskich drużyn dziś o 13:00, a już jesteśmy po losowaniu fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w Champions League Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zagra w niej m.in. z FC Barceloną i Arsenalem. FC Porto, w którym występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, trafiło m.in. na Manchester City i Napoli. Szlagierowo zapowiadają się natomiast mecze broniącego trofeum PSG z FC Barceloną czy Arsenalu z Bayernem, Monachium i Realem Madryt. Pierwsza kolejka od 8 września. Polskie siatkarki wciąż niepokonane na Mistrzostwach Europy w czwartym meczu fazy grupowej pokonały wczoraj Niemki 3-0, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
20: Od kilku lat te mecze są bardzo ciężkie, po 3-2 z tego co tam pamiętam większość, więc cieszę fakt, że dzisiaj gdzieś tam weszliśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
18: Dziś ostatni mecz pierwszej rundy, którego stawką będzie zwycięstwo w grupie. Polki zmierzą się w Stambule z Turcją. Znakomity początek drugiego etapu eliminacji do Mistrzostw Świata w wykonaniu polskich koszykarzy. Biało-czerwoni pokonali w Rydze Izrael 106-86 i z kompletem punktów, bo zwycięstwa z pierwszej rundy wciąż się liczą, prowadzą w tabeli. W niedzielę Polska zagra w Gdańsku z Mistrzami Świata i Europy, Niemcami.
0: Super FM. Pogoda.
1: Stopni 18, gdzie sporo chmur dzisiaj w Szczecinie, ale w miarę będzie ciepło, znaczy w miarę ciepło, 28-29 stopni, to naprawdę ciepło, z tym, że około godziny 19 wieczorem będzie padać i to ma padać dosyć intensywnie. Jak będzie w weekend? Wietrznie, ale nie najgorzej temperaturowo, 25 stopni w sobotę i 25 w niedzielę.
21: Lato. Dzień dobry, lato.
1: Najważniejsze szczecińskie tematy, najlepsza muzyka, to jest program Dzień Dobry Lato w szczecińskim radiu Super FM. David Guetta i Sia w piosence pod tytułem Titanium już teraz.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 7:40 na zegarach. Jeżeli jedziecie do pracy, to nie musicie się martwić utrudnieniami w Szczecinie. Nie dość, że jest piątek, no to jeszcze mamy końcówkę wakacji. Wietrznie w naszym mieście. Naprawdę widać to między innymi po drzewach na Placu Rodła, czy w okolicach Placu Rodła w ciągu Alei Wyzwolenia. Jeżeli chodzi o kolejki, to nie ma ich i na Estakadzie Pomorskiej, i oczywiście na drodze krajowej numer 10, czyli na szosie Stargard. Jeżeli chodzi o drogi dojazdowe do centrum Szczecina w tej chwili, no to wyglądają one naprawdę dobrze. To znaczy wygląda na to, że bez utrudnień przejeżdżacie między innymi trasą zamkową czy mostem długim oraz ulicą Wyszyńskiego oraz nabrzeżem Wieleckim.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Za 19 minut będzie godzina 8 w Super FM teraz. Aerosmith oczywiście w utworze pod tytułem Crying. Dzień dobry. Możemy już płakać, kończą się wakacje.

Oto to właśnie. Tak, tak, tak. Nie ma miejsca jak dom, nie ma miejsca jak Szczecin. Mrozu w Radiu Super FM. Za 10 minut będzie godzina 8. Nie ma takiego innego miejsca, nie ma takiego drugiego miejsca jak Szczecin, co udowadnia najnowszy raport Business Insider Polska, a w nim Szczecin na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o miejsca, jeżeli chodzi o miasta, najlepsze do życia. Brawo! To są brawa też dla was. To są brawa dla was, Szczecinian, no bo to przecież my decydujemy każdego dnia. To od naszych decyzji zależy, jaki jest ten Szczecin. I wiecie, co jest najciekawsze w tych rankingach, w tych składowych? Że Szczecin był wysoko w każdej z tych kategorii. Że nie byliśmy w jakiejś jednej najlepsi, a w innych gorsi. Tylko w każdej byliśmy wysoko. To między innymi bezpieczeństwo, dostęp do opieki zdrowotnej, średnia cena mieszkania metr kwadratowy na zarobki. No po prostu jesteśmy najlepsi. No i tyle. To po prostu rozpoczynamy nowy dzień w najlepszym mieście w Polsce. Także nie szukajcie żadnych tam Warszawek, żadnych Poznaniów, Trójmiastów żadnych. Słuchajcie, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Poznań, Wrocław umywają się. Szczecin, moda na Szczecin zaczyna się od teraz.

0: 5 minut zostało nam do 8 i przed nami w Radiu Super FM oczywiście serwis informacyjny, wiadomości. Tak, po tychże wiadomościach będziemy mówić dalej o porannej zabawie w Radiu Super FM. Druga wskazówka i ostatnia szansa, żeby zdobyć voucher do restauracji Klub w hotelu Park. Dlatego nie odchodźcie daleko.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clou. Przyjdź do Clou na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clou. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
5: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. Eobuwie, wie. I po reklamie.
5: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
6: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i, jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem. Od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
7: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
6: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek.

0: Umożliwienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejść do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
1: Super FM. Pogoda.
2: Ciepło będzie w weekend, chociaż wietrznie w Szczecinie, moi drodzy. No bo oczywiście teraz 18 stopni, po południu dzisiaj 29, no i dzisiaj wieczorem będzie padać deszcz. W nocy też będzie mokro, ale w weekend w miarę sucho, mniej tych opadów. 25 w sobotę, 25 w niedzielę. Tu i tu może przelotnie popadać. No i wiatr w porywach do 40-50 km na godzinę.
3: Lato. Dzień dobry, lato.
2: Super FM. Dosłownie za moment, dosłownie za chwilę. Druga wskazówka w porannej zabawie radia Super FM. Ostatni raz 200 zł do restauracji Clou w hotelu Park do wygrania. No bo dzisiaj piątek i to jest ostatni piątek wakacji.
3: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Sponsorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Nie wierzę, że to już prawie ostatni raz, kiedy bawimy się, bo kończą się wakacje. 28 dzień sierpnia, dzień dobry, lato w Super FM. No i są wskazówki od rana tak naprawdę w naszej porannej zabawie. Do zdobycia jest voucher o wartości 200 zł do restauracji Clue, do hotelu Park. Także można sobie takie 200 zabrać ze sobą, słuchając radia Super FM. Co trzeba zrobić? Trzeba zadzwonić pod 91 24 55 i odpowiedzieć na pytanie, o jakie miejsce, czy o jakie charakterystyczne miejsce w Szczecinie chodzi. Mówiłem, że to pomnik, to była pierwsza wskazówka. Druga wskazówka była taka, że przynajmniej raz w roku się przebiera. 91, 24, 55. Kto takie metamorfozy robi? Kto albo co oczywiście? Dodam jeszcze, że od ziemi ma prawie 5 metrów wysokości. Taki jest duży. 91, 24, 55. O co chodzi albo o kogo chodzi? 91, 24, 55. Czekam na odpowiedzi równo za godzinę. Rozwiązanie naszej piątkowej zabawy. No i to będzie tak naprawdę przedostatni raz, no bo jeszcze wielki finał przed nami w poniedziałek.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Często mówimy wam o tym, żeby zdjąć nogę z gazu i żeby szeroko się rozglądać. Dlaczego? Dlatego, żeby nie zepsuć sobie poranka, przedpołudnia oczywiście. Tak właśnie zrobili kilka minut temu kierowcy na placu Rodła, którzy zderzyli się właśnie na placu Rodła. Jeden z samochodów osobowych stoi na środku przejścia dla pieszych, drugi blokuje dwa pasy ruchu Aleją Wyzwolenia w kierunku Bramy Portowej. No i to oczywiście będzie generowało utrudnienia teraz kolejki, bo w Alei Wyzwolenia do placu Rodła przed centrum handlowo-rozrywkowym Galaxy będziecie zwalniać, będziecie stać. Trzeba zbliżyć się do tej lewej krawędzi jezdni, do tego lewego pasa, no bo dwa, środkowy i prawy, są aktualnie zajęte. Są oczywiście nerwy, są kłótnie pomiędzy panami tym razem akurat, a więc sytuacja no, wymyka się spod kontroli. W piątek rano, no a mógł to być 100% spokojny piątkowy poranek, prawda? Zaglądamy, jak jest w innych częściach miasta, na przykład na Wyszyńskiego. Jest bardzo dobrze, na Moście Długim także. Trasa zamkowa wygląda przyzwoicie. Jeżeli sprawdzimy sobie prawobrzeże, to Struga, Estakada Pomorska, Szosa Stargardzka, Droga Krajowa nr 10, Autostrada A6 w obie strony, tam po prostu jedziemy. Nie bądźcie jak kierowcy na placu Rodła. Rozglądajcie się, bądźcie uważni, no i słuchajmy dobrej muzyki. Dojedźmy minutę, dwie, pięć później, ale dojedźmy w jednym kawałku.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl

0: Kings w Super FM w piosence pod tytułem Galaxy. Tak, to właśnie, przed Galaxy, na placu Rodła. Kolizja dwóch samochodów i między innymi o tym będziemy mówić w wiadomościach Radia Super FM o 8.30, ale także w pomocy drogowej.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
3: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
5: Przed mikrofonem Andrzej Kutys, a na początek wiadomości. Wyglądam przez okno naszego studia z widokiem na Szczecin. Słyszeliście o tym przed chwilą w pomocy drogowej. To nie jest udany piątek dla kierowców dwuosobówek, które zderzyły się kilkadziesiąt minut temu na placu Rodła. Jedno auto stoi na przejściu dla pieszych na Piłsudskiego, blokuje pas w kierunku placu Grunwaldzkiego. Drugie auto na Wyzwolenia też blokuje przejazd na dwóch pasach w kierunku Bramy Portowej. Na miejscu nie ma jeszcze służb czy ratowników. Nie ma też korka, tu na szczęście rzadko się to zdarza. A jak wygląda sytuacja, zobaczycie to też na naszym radiowym Facebooku.
6: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
5: Zdezorientowani pasażerowie na przystankach, więc jeszcze raz przypominamy o zmianach w komunikacji w Szczecinie. Tu fragment komunikatu Zarządu Dróg od 1 września, czyli od przyszłego wtorku, przez Aleję Powstańców Wielkopolskich oraz ulicę Budziszyńską do pętli Pomorzanych ponownie będą mogły przyjechać tramwaje. Od tego dnia wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu kilku linii: jedynek, szóstek, jedenastek, dwunastek oraz 811. Aleja Powstańców Wielkopolskich będzie także otwarta dla ruchu kołowego. Tramwaje 11 i 12 powrócą na swoje stałe trasy. A tu istotna uwaga, bo czwórka cały czas jest zawieszona. Autobusowa linia zastępcza 811 tym samym zostanie zlikwidowana. Jedenastki kursować będą na stałej trasie Ludowa Pomorzany bez zmiany częstotliwości. Dodajmy też, że wciąż nie jeżdżą tramwaje do dworca Niebuszewo. Tam jest problem z ubytkami w jezdni, więc zdezorientowanie pasażerów na przystankach jest zrozumiałe.
6: To są wiadomości w radiu Super FM.
5: To będzie starcie dwóch sąsiadów w tabeli. W najbliższą sobotę piątej piłkarskiej ekstraklasie Pogoń Szczecin zagra na wyjeździe zajmującym szóste miejsce w tabeli Zagłębiem Lubin. Jak mówił przed wyjazdem na mecz trener Portowców Oskar Garcia, rywal jest mu dobrze znany, chociażby z przedsezonowego sparingu.
7: They are a strong team.
8: Zagramy na pewno z taką drużyną, którą ciężko pokonać, z dobrym rywalem, który ma też taki styl, przeciwko któremu niełatwo się gra. Graliśmy z nimi też w tym okresie przygotowawczym i wiemy, jaka to jest drużyna.
5: Przypomnijmy, w meczu towarzyskim przed startem obecnego sezonu Duma Pomorza uległa drużynie z Lubina 0-2. Jak będzie tym razem, przekonamy się w sobotę. Początek meczu Zagłębie Pogoń o 20:15, a więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
4: Super FM Sport.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek, Maja Chwanińska, a także czworo naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Ostatni wielkoszemowy turniej w tym roku zaczyna się w niedzielę. A z kim przyjdzie się mierzyć naszym zawodnikom, opowie o tym teraz Przemysław Pozowski.
10: Na Igę Świątek w pierwszej rundzie czeka Chinka Xiu Wang, to jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50. Natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie. Maja Chwanińska zagra z Taylor Townsend. Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość przeciętnie. Magda French ma za to wyzwanie. Czeka na nią młoda i 14 obecnie w rankingu Iwa Jowicz. Magda Linet jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony Bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza. Z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasyfikowany. przygotowany.
9: Szanse na grę w turnieju głównym ma jeszcze Martyna Kubka, która dziś w decydującej rundzie eliminacji zmierzy się z Rosjanką Krystyną Liutową. Tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok będą reprezentować się Polskę w europejskich pucharach w tym sezonie. Zagrają za to w Lidze Europy, a nie w Lidze Konferencji. Lech po tym, jak rozbił FC Thun 7-0, wczoraj zremisował w Szwajcarii 2-2, a Jaga po raz drugi wygrała z Iberią, tym razem 2-1 w Tbilisi. Raków Częstochowa odpadł, przegrywając po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze po raz drugi przegrał z Monako, tym razem 1-4 na wyjeździe. Dwa rekordy świata padły na mityngu Diamentowej Ligi w Curychu. Najpierw Brazylijczyk Alisson dos Santos przebiegł 400 metrów przez płotki w czasie 45-80, pokonując przy okazji poprzedniego rekordzistę Karstyna Warholma. A potem Amerykanka Masai Russell pokonała 100 metrów przez płotki w czasie 12-09. Pia Skrzyszowska była w tym biegu szósta. Tadej Pogacar już z hat-trickiem, Słoweniec na szóstym etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania był najszybszy i był to jego trzeci triumf. Dzięki temu powiększył przewagę nad rywalami. Na drugie miejsce awansował Hiszpan Enric Mas, który wczoraj finiszował tuż za Pogacarem. Traci do niego jednak ponad 3,5 minuty.
4: Super FM. Pogoda.
7: 18 kresek na termometrach aktualnie. Robi się coraz cieplej, chociaż też wieje. I dla niektórych to może być mało przyjemne, bo odczuwalna temperatura aktualnie to 12 stopni. 29 dzisiaj po południu, ale od godziny 19 będzie padać deszcz. Wieczorem i w nocy będzie mokro, a w weekend 25 stopni w sobotę, 25 w niedzielę. A odczuwalna temperatura w sobotę i w niedzielę na poziomie 20-21 stopni, czyli tak nie najgorzej.
11: Lato. Dzień dobry, lato.

0: właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 17 minut zostało do godziny 9. My po raz ostatni w porannym programie Radia Super FM zaglądamy na ulicę Szczecina. Nie najgorzej na szosie Stargardzkiej czy węźle Kijewo, ale także na Prawobrzeżu, na Struga, Estakadzie Pomorskiej oraz innych drogach dojazdowych do centrum Szczecina. Natomiast zaglądamy na sytuację na placu Rodła, bo tutaj chyba najtrudniej z przejazdem teraz na placu Rodła. Na miejscu już pracuje policja, mieliśmy kolizję kilkanaście, może nawet parę, dziesiąt minut temu. No i jeden z samochodów blokuje środkowy i prawy pas w ciągu Alei Wyzwolenia, jadąc w kierunku Bramy Portowej. Drugi stoi na przejściu dla pieszych. No i teraz patrol policji pewnie będzie miał za zadanie, żeby rozwikłać, jaki był przebieg tego zdarzenia. No i kto jest winny. Natomiast nas to mniej interesuje. Nas interesuje, że środkowy i prawy pas w stronę Bramy Portowej są zablokowane. No więc jadąc Aleją Wyzwolenia obok Centrum Handlowego Galaxy, obok Pazimu, no będzie trzeba zjechać na tę lewą stronę, czyli lepiej już domyślnie trzymać się lewej części jezdni, no bo lewym pasem tylko pojedziecie dalej w stronę Bramy Portowej.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl

United Nations w Super FM. Za 13 minut będzie 9, a od 1 września, czyli od przyszłego wtorku, rozpocznie się kolejny etap przebudowy ulicy Emilii Plater w Szczecinie. Ulica zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego i komunikacji miejskiej na odcinku od placu Matki Teresy z Kalkuty do ulicy Miedzianej. Autobusy pojadą objazdami, oczywiście. Ulica Emilii Plater zostanie zamknięta, moi drodzy, od wtorku, a więc mieszkańcy tego osiedla Niebuszewo-Bolinko poczują się tak, jak przez ostatnie lata troszeczkę czuli się mieszkańcy Pomorza. Na Pomorzanach troszeczkę już lepiej, a jak w pełni zostanie otwarta Aleja Powstańców Wielkopolskich, to myślę, że już naprawdę będzie przyzwoicie i Pomorzany nie będą wyglądać jak lej po bombie. Natomiast teraz Emilii Plater. Teraz czas na Niebuszewo i okolice fabryki wody, między innymi. Natomiast to wszystko oczywiście po to, żeby było lepiej. Tylko miejmy nadzieję, że na Emilii Plater to nie będzie tyle trwało, co na Alei Powstańców Wielkopolskich. I to tyle z życzeń. I naprawdę już będziemy wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni.

0: Pet Shop Boys, Super FM, Boys and Girls, wiadomości o 9:00, już za chwilę.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Reklama.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
15: Co dalej z Radosławem P. jako prezesem PKOL-u? Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić marnowanie leków. Długi sen wcale nie taki zdrowy. Są nowe ustalenia naukowców.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa PKOL-u. Wczoraj Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Prezes PKOL Radosław P. już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
16: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
15: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym PKOL-u. Koniec z marnowaniem leków, mówi Ministerstwo Zdrowia i szykuje zmiany w przepisach. Z danych resortu wynika, że rocznie Polacy przynoszą do aptek ponad 3000 ton medykamentów do utylizacji, w tym tych bardzo drogich. Najdroższy kosztował 240 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile leków trafia po prostu do kosza. Dlatego ministerstwo chce wprowadzić m.in.

0: Facebooka i Instagrama. Minister cyfryzacji złożył w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej. Zarzuca Mecie, że celowo nie usuwa fałszywych treści i reklam, żeby zarabiać na tym pieniądze. Wskazują na to analizy resortu, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
1: Mamy do czynienia z sytuacją, w której zaledwie 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% tych zapytań platforma Meta ignoruje.
0: Internetową petycję przeciwko oszustom w mediach społecznościowych stworzył też biznesmen Rafał Brzoska. Do tej pory podpisało ją blisko 100 tysięcy osób. I na koniec o tym, ile powinniśmy spać. Jak twierdzą naukowcy z Columbia University, nie tylko za krótki, ale też za długi sen przyspieszają biologiczne starzenie się wielu narządów, takich jak mózg, serce, żołądek czy płuca. Badacze przeanalizowali dane blisko 500 000 osób i ustalili, że najlepszy jest sen trwający od nieco ponad 6 do maksymalnie niecałych 8 godzin na dobę.
2: Super FM. Pogoda.
3: Deszczowo dzisiaj będzie wieczorem. Dzisiaj wieczorem będzie padać. I to będzie padać tak konkretnie od około godziny 19:20 do końca dnia. Ale zanim będzie padać, to będziemy mieć 28 stopni. No i wiatr taki w porywach nawet do 50 km na godzinę. Wiać będzie też w weekend, w sobotę i w niedzielę 25 stopni na termometrach, a odczuwalna temperatura w sobotę i w niedzielę to stopni 20.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Lato.
4: Super event.
3: Ostatnia nagroda do rozdania, tak naprawdę to przedostatnia, no ale nie biorąc jakby pod uwagę tego finału poniedziałkowego, to ostatnia nagroda w te wakacje do rozdania. Już za chwilę dowiemy się, kto znał prawidłową odpowiedź, kto zdobędzie voucher do restauracji Clue w hotelu Park. Po raz ostatni, bo dzisiaj piątek.
4: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Od rana wskazówki i trzeba odgadnąć miejsce. Tak bawimy się całe wakacje i w zasadzie dzisiaj ostatni raz rozdajemy nagrodę taką w tym tygodniu też, ale w poniedziałek to już tylko wielki finał, także dzisiaj ostatnia taka nagroda z tych zaplanowanych, z tych regularnych na antenie Radia Super FM. 200 zł do restauracji Clue do hotelu Park rozdajemy w tym tygodniu na antenie Radia Super FM. No i ktoś zdobędzie za chwilę te 200, żeby wybrać się do restauracji z bliską osobą, a można też solo, przecież nic nie szkodzi, wręcz przeciwnie. Ważne, żeby wam było dobrze. Okej, dzwoniłyście oczywiście z poprawnymi odpowiedziami. Jakie były wskazówki od rana? Mówiłem, że to pomnik, który raz w roku się przebiera. 9-1, 2-4, 5-5, słucham.
3: Dzień dobry, Agnieszka ze Szczecina. Myślę, że chodzi o pomnik Prometeusza.
2: Nie, to nie jest pomnik Prometeusza, ale dzięki Agnieszce przypomniałem sobie, że pomnik Prometeusza istnieje, tak powiem szczerze. Oczywiście pamiętam go, wiem, że istnieje, natomiast jakoś kiedy myślałem o lokalizacjach do naszej porannej zabawy, zawsze to dziś wypadał mi z głowy. Być może jeszcze go użyjemy w najbliższych tygodniach. 9-1-2-4-5-5, a jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Witam, Karolina ze Szczecina. Odpowiedź na pytanie... To oczywiście pomnik marynarza sternika w Alei Papieża Jana Pawła II. Pozdrawiam.
2: Marynarza sternika, a raz w roku to nawet świętego Mikołaja. Nasz pomnik marynarza, poprawną odpowiedzią w piątek w Radiu Super FM. Karolina zgarnia voucher, zaproszenie do restauracji Clue, a wakacje, jeżeli chodzi o poranne zabawy, będziemy podsumowywać w poniedziałek. Gratuluję.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: ABC w Super FM dla wszystkich zakochanych. The Look of Love. Przed nami 9.30, a o 9.30 serwis informacyjny, wiadomości, które będą dotyczyły oczywiście Szczecina, naszego miasta.
1: Reklama.
2: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko. Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
3: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
4: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Galaxy A17. Cena na otwarcie nowego sklepu 499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 699. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
5: Andrzej Kutys, zapraszam. Policja, laweta, sprzątanie jezdni po solidnym karambolu na placu Rodła. Obecnie, co widzimy z okien redakcji, zablokowany jest wjazd w ulicę Piłsudskiego w kierunku placu Grunwaldzkiego. Nie korkuje się, utrudnienie da się objechać pobliskimi ulicami, a skutki zderzenia dwóch aut osobowych w samym centrum Szczecina zobaczycie na naszym Facebooku.
6: Więcej na stronie super.fm.
5: Mieszkańcy będą mogli przećwiczyć pakowanie plecaka ewakuacyjnego, reagowanie na komunikaty alarmowe, szukanie sprawdzonych informacji w sytuacjach kryzysowych, czyli w sobotę, jutro, 29 sierpnia w całej Polsce, więc również w naszym województwie odbędzie się krajowy trening reagowania. To nie koniec działań związanych z bezpieczeństwem w regionie, zapowiedział zachodniopomorski wojewoda Adam Rudawski.
7: W zachodniopomorskim w tym roku mamy do zainwestowania w bezpieczeństwo obywateli 217 milionów. W tym roku nacisk kładziemy na miejsca ukrycia i miejsca schronienia. Dużo jest pieniędzy przeznaczonych na ekspertyzy, na projekty i na pierwsze prace budowlane.
5: Krajowy trening reagowania w zachodniopomorskim odbędzie się w 59 lokalizacjach. Ich szczegółowy wykaz znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.
6: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
5: Alternatywne, eksperymentalne, prowokujące do myślenia i dyskusji. Wystawy zdjęć na drugiej edycji festiwalu przeglądu obrazów, fotografii i sztuk wizualnych Inna Fotografia, o którym opowiedzieli jego organizatorzy, zapraszając na wydarzenie zaplanowane na przyszły weekend w sobotę 5 września. Szczeciński fotografik Andrzej Graba-Grabowiecki podkreślał, że w starej rzeźni swojej kadry zaprezentuje prawie 50 twórców, a kilku z nich opowie o swojej sztuce.
8: Główną wystawę, wystawy towarzyszące. Też wymyśliliśmy, żeby wciągnąć to w jakiś sposób mieszkańców, innych fotografów, którzy nie uczestniczą w tym, no ale będzie otwarta galeria, więc każdy będzie mógł przynieść swoje zdjęcie, powiesić na ściance i też uczestniczyć w tym wydarzeniu. Będzie też konferencja, taki panel dyskusyjny.
5: Druga edycja festiwalu Inna Fotografia jest oddolną inicjatywą środowiska fotograficznego Szczecina. Rozpocznie się w sobotę 5 września o 12 w Starej Rzeźni na Łasztowni. Panel dyskusyjny zaplanowano na 14.
1: Super FM. Sport.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz polskich koszykarzy na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał w Rydze Izrael 106-86, mówi trener Igor Milicic.
10: We took this game.
9: Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wiedzieliśmy, jakie są dla nas ważne. Jestem dumny, w jaki sposób zagraliśmy. Dzieliliśmy się piłką, byliśmy agresywni na zbiórkach. Chcieliśmy i szukaliśmy fauli. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
10: Milestone for the qualifying.
9: Polacy z kompletem punktów są na pierwszym miejscu w tabeli. W niedzielę zagrają w Gdańsku z Niemcami, czyli aktualnymi mistrzami świata i Europy. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Dziś biało-czerwone zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turcją, mówi libero Justyna Łysiak.
11: Klasowy zespół, na pewno ma bardzo dobre zawodniczki. No myślę, że na pewno, żeby wygrać z Turcją tutaj przy pełnej hali, to po prostu prostu musimy zagrać swoją najlepszą siatkówkę.
9: Mecz z Turcją dziś o 18. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok pewnie awansowały do głównej fazy Ligi Europy. Kolejusz w dwóch meczu ograł FC Tun 9-2, a Jaga Iberię Tbilisi 6-1. W lidze konferencji nie zagrają natomiast Raków i Górnik. Częstochowianie przegrali po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Zabrzanie na wyjeździe z Monako 1-4, mówi trener Michał Gaszparik.
12: Zagraliśmy słabszy mecz dzisiaj, ale to Monako pokazało dzisiaj w domu tą różnicę tej jakości. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że Monako było lepsze w tym dwumeczu. Straciliśmy 7 bramek, a to nie jest przypadek.
9: Lech i Jaga swoich rywali poznają dziś po godzinie 13. Po emocjach na europejskich boiskach dziś wracamy do grania na krajowych. Rusza 6. kolejka Ekstraklasy. Wisła Płock zmierzy się o 18 z Koroną Kielce, a o 20.30 Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław. I jeszcze tenis, bo rozlosowano pary pierwszej rundy US Open. Chinka Shi Wang będzie rywalką Igi Świątek. Maja Chwalińska zagra z Amerykanką Taylor Townsend, Magdalena Frank z jej rodaczką Iwą Jowicz, Magdalena z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Kamil Majszak z Serbem Hamadem Medjedowiczem.
3: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaksy w Szczecinie.
4: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu. Wakacje w mieście z radiem Super FM.
13: Wybiła 9.30 przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM powoli zaczynamy ostatni weekend wakacji, więc to najlepszy moment, żeby wycisnąć z niego 100% dobrej energii i wykorzystać ten czas na relaks. Świetną propozycją dla całych rodzin jest wizyta w Morskim Centrum Nauki. Czeka tam na Was m.in. pakiet Morska Ekspedycja, który łączy zwiedzanie interaktywnej wystawy stałej z godzinnym rejsem po Odrze. Wszystkie szczegóły, harmonogram wydarzeń oraz bilety znajdziecie na stronie internetowej centrumnauki.eu. Z kolei jeśli wolicie postawić w ten weekend na spokojny ruch, to już w tę niedzielę o 10 warto wybrać się do Ogrodów Przelewice na jogę na polanie z Joanną Frey. To idealny relaks pod chmurką w otoczeniu zieleni. Koszt udziału w zajęciach zaczyna się od 40 zł, a rezerwacji dokonacie dzwoniąc do recepcji ogrodu. Wszystkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdziecie na stronie internetowej organizatora. Złapcie oddech na koniec lata, a jeśli szukacie czegoś innego, to zostańcie z nami, bo na antenie Super FM nie zabraknie dziś kolejnych takich propozycji.
3: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaksy w Szczecinie.
4: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
14: Wczoraj dużo słońca, mało chmur i taką aurę lubimy. Dzisiaj no, będzie trochę inaczej. Słońce będzie przebijało się przez chmury, jakie wiszą nad naszymi głowami, a deszcz będzie pojawiał się przelotnie, na więcej popada wieczorem. Aktualnie w Szczecinie 19, maksymalnie do 26, odczuwalna 24. Na kąpieliskach białe flagi, te z dumą powiewają na kąpielisku w Dąbiu, Lubczynie czy Zieleniewie nad jeziorem Miedwie. Tak samo jest w Trzebieży czy w Nowym Warpnie. Czerwoną, oznaczającą zakaz kąpieli, zobaczycie w Stepnicy ze względu na zakwit sinic i jest to jedyna czerwona flaga w naszym regionie. W Międzyzdrojach dzisiaj do 24, a opady pojawią się późnym popołudniem. Odczuwalna wynosi 21, a wiatr uniemożliwi dzisiaj kąpiel przez cały dzień. Ale jak zmienia się ta sytuacja nad morzem, o tym opowiem już po godzinie 11.
6: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Lato. Dzień dobry, lato.

To Oskar Cyms w Radiu Super FM. Najlepsze brzmienia i dźwięki w piątkowe przedpołudnie. Pochmurne przedpołudnie, ale mówiłem, że tak będzie. I wietrzne. No wiać to będzie i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Karolina wygrała ostatnią nagrodę w Radiu Super FM w te wakacje. To znaczy przedostatnią, bo przed nami wielki finał. Wielki finał finałów w poniedziałek. Czyli w ostatni dzień wakacji w audycji Dzień Dobry Lato wybierzemy, sprawdzimy, kto otrzyma tę główną nagrodę. To jest rejs do Szwecji w obie strony. No i co, ja już mogę powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby ten rejs do Szwecji wygrać, zdobyć. Po prostu trzeba słuchać porannej audycji w poniedziałek. Jeżeli przynajmniej raz w te wakacje braliście udział porannej zabawie Radia Super FM, jeżeli przynajmniej raz dzwoniliście pod 9124455 z prawidłową odpowiedzią, to macie szansę na to, że my w przyszły poniedziałek zadzwonimy do Was. Całe wakacje to dzwoniliście Wy, a w poniedziałek to my będziemy dzwonić do Was i to my będziemy, zadzwonimy do kogoś i mam nadzieję, że ta osoba odbierze, to po pierwsze, a po drugie mam nadzieję, że ta osoba będzie gotowa, żeby otrzymać od nas tę główną nagrodę, czyli rejs do Szwecji w obie strony od Unity Line. Tak będzie w poniedziałek. Na razie głęboko oddychamy i żyjemy tym, że zaczynamy weekend.

0: ten sposób minął nam kolejny tydzień naszych spotkań. Bardzo dziękuję, Bartek Czetowicz. Przed nami weekend, sobota, niedziela. Oczywiście słyszymy się w poniedziałek, to znaczy w poniedziałek od rana powita Was Tomek Janicki. Natomiast słyszymy się w tym wielkim finale porannej zabawy Radia Super FM, a potem od wtorku do piątku już jesteśmy razem. A za chwilę wiadomości o godzinie 10.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
8: I po reklamie.
9: Jest 10. Wiadomości Super FM.
10: Norwegowie w żałobie. Nie żyje król Harald V. Premier o przyszłorocznym budżecie. Rząd przyjmie dziś projekt. Sąd zdecyduje w sprawie Mieszka R. oskarżonego o brutalne zabójstwo na UW.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Nie żyje król Norwegii Harald V. Miał 89 lat. O śmierci monarchy, który od 17 sierpnia był w szpitalu, poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V. był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan wyraźnie się pogarszał. Te doniesienia poruszyły Norwegów. Od wczoraj mieszkańcy Oslo gromadzili się przed Pałacem Królewskim. Wieczorem kilka tysięcy zebranych odśpiewało tam hymn Norwegii. Harald V. był w chwili śmierci najstarszym panującym monarchą Europy. Tron po nim obejmie jego syn, książę koronny Håkon. Napięty, ale odpowiedzialny w ten sposób o przyszłorocznym budżecie państwa, mówi premier Donald Tusk. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wśród jego priorytetów mają być m.in. bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne oraz drogowe. Szef rządu ocenił, że sytuacja geopolityczna, w tym wojna na Ukrainie i konflikt irański podnoszący ceny ropy naftowej, a w konsekwencji paliw, utrudnia Polsce zarządzanie finansami. Minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u. Obecny szef od wczoraj jest już Radosławem P., po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. może sam podać się do dymisji lub zostać odwołany przez zarząd PKOL-u. My jako resort możemy tylko prosić i apelować, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
11: My od miesięcy mówimy o tym, aby podał się do dymisji. Co się musi jeszcze stać?
10: Na razie PKOL milczy. Nieoficjalnie czeka na dalsze kroki. Po północy Radosław P. w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Możliwe, że dziś pojawi się wniosek o tymczasowy areszt. Sam Radosław P. twierdzi, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna. Sąd ma dziś rozpatrzyć wniosek o umorzenie postępowania wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie w warszawskim. Doszło do niego w maju zeszłego roku. 22-letni wtedy student Wydziału Prawa zabił siekierą 53-letnią portierkę uczelni i poważnie ranił uczelnianego strażnika, który ruszył kobiecie na pomoc. Biegli ocenili, że w chwili zabójstwa Mieszko R. był niepoczytalny. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Niebawem poznamy ceny maksymalne paliw na weekend. Ostatni weekend wakacji i zarazem ostatni weekend z programem CPN. A dziś za benzynę 95

0: dzieje się w naszym mieście.
1: A w to i teraz temat, o którym słyszało się. Ja przyznam szczerze, słyszałem takie relacje, natomiast ostatnio stał się głośny, no i rozgrzał emocje. Politycy szczecińskiej Konfederacji, politycy, którzy nie mają swojej reprezentacji w szczecińskiej Radzie Miasta, natomiast temat związany ze strefą płatnego parkowania w naszym mieście, bo sytuacja, w której być może intencjonalnie, być może niespecjalnie, po prostu nie opłacimy parkowania i gdzieś, nawet często nie zdając sobie sprawy z tego, bo są też takie relacje, że po prostu ktoś nie wiedział, że w tym miejscu jest strefa. No i nie ma żadnego kwitka, nie ma, wydaje się, że wszystko jest okej, po czym nagle po kilku latach przychodzi wezwanie, na przykład 15 tysięcy złotych do zapłacenia w 7 dni. Trudno się więc dziwić, że takie historie budzą emocje, szczególnie, że tej pierwszej płatności nie można rozłożyć na raty, można drugą, tylko wtedy to już jest, na przykład jak było 15, to po tygodniu się robi z tego 30 tysięcy razy 2, no i wtedy można to rozłożyć na raty. Dariusz Olech ze szczecińskiej Nowej Nadziei na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Konfederacji, no, używał bardzo ostrych słów.
2: A miasto w tej sytuacji zachowuje się, no muszę to powiedzieć, jak gangster, jak lichwiarz. To jest po prostu wymuszenie w białych rękawiczkach.
1: Sprawę nagłośnił Rafał Kubowicz z Nowej Nadziei i mamy też informację właśnie od samego Kubowicza ze wspomnianej konferencji prasowej, że no on spotkał się z prezesem spółki miejskiej nieruchomości Opłaty Lokalne, spółki, która właśnie zajmuje się administrowaniem strefą płatnego parkowania w naszym mieście, i są tutaj jakieś ustalenia.
3: Niol pracuje w tym momencie nad tym, aby ten 7-dniowy termin zapłaty udało się zatrzymać do czasu rozpatrzenia reklamacji bądź rozłożenia na raty. Tylko aby ją wprowadzić, potrzebne jest działanie Rady Miasta, więc jest tutaj pewna nadzieja, że uda się to już na pierwszej sesji Rady Miasta po wakacjach.
1: Tej konferencji prasowej przysłuchiwał się mieszkaniec Szczecina. Pan Michał opowiadał, że o tym, że nie opłacił parkowania i dostał za to mandat, o tym dowiedział się nawet jeszcze nie z pisma od Niolu, tylko no w nieco innej sytuacji, takiej średnio przyjemnej.
4: Któregoś razu się budzę i dostaję SMS-a od banku, że na moim koncie zostały zajęte środki. No skąd mogę pamiętać po tylu latach, co się działo tego akurat konkretnego dnia?
1: Też wyjaśnijmy, dlaczego tak to wygląda od strony nieruchomości opłat lokalnych, czy też od strony Urzędu Miasta, że oni tłumaczą, że muszą się zgłaszać do różnych podmiotów, czasami do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czasami do firm leasingowych, czasami nawet do różnych ministerstw. Chodzi o ustalenie, czyje dane auto jest, stąd zdarzają się sytuacje, że faktycznie takie skumulowane mandaty, natomiast jak słyszeliśmy, no ma się tym zająć Rada Miasta, ma zmienić ten regulamin, zobaczymy, co się w tej sprawie będzie działo, no bo to strefa płatnego parkowania dotyczy nas wszystkich, czy tego chcemy, czy też nie chcemy, więc pewnie jeszcze ten temat się będzie w Radio Super FM, w naszych wiadomościach, na naszej stronie, czy Facebooku pojawiał.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Lato. Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama.
3: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko. Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię Twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Wakacje najlepiej pożegnać z muzyką. I właśnie taki wieczór szykuje się na Łasztowni. Wieczorem Bałtycki Port Kultury wypełnią dźwięki Baltic Neopolis Orkiestry i jej muzycznych przyjaciół. Będzie klasycznie, ale z niespodziankami, energią i letnim luzem. To ma być wieczór muzyki, spotkań i wspólnego świętowania. Taki, który pozwoli jeszcze na chwilę zatrzymać. Trzymać wakacje, zanim na dobre wrócicie do codzienności. Muzyka, historia i niezwykła sceneria. W Dobrej koło Nowogardu odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Dwa Zamki, organizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie i Dom Kultury w Dobrej. Festiwal rozpocznie koncert w kościele Świętej Klary. O 19:00 wystąpi tam chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Ryszarda Handke, któremu towarzyszyć będą muzycy Opery na Zamku i organista Jakub Lewioda. Dzień później wydarzenia przeniosą się do ruin średniowiecznego zamku w Dobrej. Będzie tam historyczny jarmark z udziałem rzemieślników i rekonstruktorów. Wieczorem rozpocznie się finał festiwalu. Gala operowa. Drzwi do zamku, drzwi do baśni. Na scenie wystąpią soliści oraz orkiestra opery na zamku w Szczecinie pod batutą Kuby Wnuka. W programie będą m.in. arie i sceny z oper Verdiego, Pucciniego, Dionizettiego, Moniuszki i Webera. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Super FM.

0: lat. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Factory Resort Wellness and Spa, piąty dzień w Kołobrzegu. Jest ze mną pan Piotr Brzeziński. Panie Piotrze, ja jestem właściwie w zagłębiu hotelowym.
2: Tak, jesteśmy w najlepszej lokalizacji w Kołobrzegu, w strefie uzdrowiskowej w Kołobrzegu, gdzie mamy bardzo dużo obiektów hotelowych i ośrodków, gdzie mogą goście, którzy przebywają w Kołobrzegu, odbyć też pobyty kuracyjne.
1: To jest bardzo atrakcyjne miejsce ze względu na położenie. Jesteśmy bardzo blisko morza.
2: Tak, jesteśmy w strefie uzdrowiskowej, mamy 350 do samej plaży metrów. No Kołobrzeg się zmienił. Rzeczywiście jest też tak, że trochę dzięki inspiracji ze Szczecina, bo ludzie ze Szczecina mają tu duży też wpływ. Naszym burmistrzem również był burmistrz Szczecina, nadburmistrz, pan Haken, który tak naprawdę otworzył jako pierwsze uzdrowisko w Europie, tutaj jeśli chodzi w niemieckiej części oczywiście.
1: Sięgnęliśmy głęboko do historii.
2: Tak, no sądzę, że to osoba jest zasłużona. Później sami właściciele tego naszego historycznego budynku też byli po części związani ze Szczecinem. Pan Wilhelm Anhalt, który był zięciem aptekarza i otworzył tu fabrykę kosmetyków, również był związany ze Szczecinem. No i produkował kosmetyki, które były popularne i nadal są produkowane i sprzedawane w całej Europie. Sam budynek jest historyczny, ale mamy również nową część. To, że jest historyczny, to nie znaczy, że jest niewygodny. Wręcz przeciwnie, wszystkie pokoje mamy klimatyzowane, wysokie mamy sufity, wysoki standard. Co prawda nie mamy tej wysokiej ceny, ale jakość mamy najwyższą. Mogę tego wszystkich słuchaczy o tym zapewnić. Budynek to jest taka historia. Pierwszy budynek, który był postawiony i tak naprawdę jesteśmy dzisiaj teraz w tych murach, tutaj jak rozmawiamy, z 1985 roku. I w tym budynku były produkowane kosmetyki na bazie naturalnych składników, czyli soli, miodu z Meksyku. Był pierwszy peeling produkowany na całym świecie, jeśli chodzi o fabryki, można powiedzieć. Bo jeśli pani jakaś dbała o swoją urodę i sama to stosowała, to my o tym nie mówimy. Ale jeśli chodzi o produkt, który trafiał na półki w sklepach, to był pierwszy peeling wyprodukowany na świecie, akurat naprawdę tutaj. Była to pierwsza szkoła kosmetyczna w ogóle też w Europie, dużo lat przed wojną. Budynek ma też taki rys historyczny i mamy w DNA budowanie i dbanie o komfort i wypoczynek i zdrowie i urodę.
1: A co my możemy zrobić wtedy, kiedy pada? To co pan zaproponuje swoim gościom?
2: Zawsze jest tak, że to jest miła niespodzianka, bo nagle się robi pogoda. Nadmorski klimat jest taki, że się ta pogoda jest zmienna. Dzisiaj rano może padać, a za 2 godziny już jest idealna pogoda na rowery. Mamy świetne ścieżki rowerowe zbudowane przez gminę. Tak naprawdę to jest częścią drogi do Świnoujścia i do Niemiec, a tak naprawdę są to bardzo, bardzo atrakcyjne. Ja nie mówię, w Szczecinie też macie atrakcyjne ścieżki, ale tu widać morze. Jest taka mała różnica, więc jak lubicie jeździć rowerami, to sądzę, że tu też wam będzie bardzo fajnie. Poza naszymi atrakcjami w hotelu dla dzieci i dla rodzin, jak spa, sala zabaw i tak dalej, mamy również ten plus, że jesteśmy w mieście, które ma tak naprawdę historię turystyki już bardzo dobrze zbudowaną. Tych atrakcji jest dużo. Oprócz ścieżek rowerowych, które wcześniej wspomniałem, mamy najdłuższy deptak w Polsce. Nie tylko nadmorski, ale w ogóle najdłuższy deptak. Przy nim jest bardzo dużo kawiarenek, gdzie można się zatrzymać, odpocząć, zjeść. Mamy latarnię, molo w Kołobrzegu. Mamy ekopark, mamy jedne z najstarszych dębów, o których mało kto wie. Mamy falochron, mamy wycieczki na Bornholm, bo jesteśmy na styku następnego kraju przez morską granicę. Te wycieczki nie są długie, w ciągu jednego dnia tak naprawdę można i jeśli ktoś jest z centralnej Polski, pojechać w 2 godziny do Niemiec lub 2 godziny do Danii.
1: I państwo pośredniczycie? Mogę zejść do recepcji i poprosić o pomoc w organizacji takiej wycieczki?
2: Tak, mamy listę tour operatorów, którzy nam pomagają zapewnić te atrakcje gościom i recepcja oczywiście pomoże.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
1: Daj spokój. Wannę i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
0: Takie cuda tam sprzedają?
1: No pewnie. I to nie za miliony.
2: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
3: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
4: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
5: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 11. Wiadomości Super FM.
8: Premier chce kolejnej próby odrzucenia weta w sprawie kryptowalut. Burza, po słowach wiceszefa MON, o głowicach nuklearnych. Norwegowie opłakują zmarłego króla Haralda V. W południe zabiją dzwony w kościołach.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Po tym jak afera zonda krypto zatacza kolejne kręgi, premier Donald Tusk chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. To reakcja na zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Według premiera sprawa zonda krypto zaczyna budzić grozę i jest ściśle powiązana z politykami PiSu.
9: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii zonda krypto mamy zabójstwo. To, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem, parlament, nie było przesadą. Nic.
8: Tajne posiedzenie Sejmu w sprawie zonda krypto odbyło się w grudniu zeszłego roku. A prokuratura wznowi dziś przesłuchanie prezesa PKO Radosława P. Wczoraj usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Polityczna burza, po słowach wiceszefa resortu obrony, w sprawie głowic nuklearnych w Polsce. Wiceminister Paweł Zalewski ujawnił, że polski rząd nie planuje przechowywać ich na naszym terytorium, ale jednocześnie chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Głos w tej sprawie zabrał już w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka.
10: Minister obrony podkreślił, że Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. I choć wiceminister Paweł Zalewski mówił tylko o miejscu stacjonowania głowic, a nie o uczestnictwie Polski w całym projekcie, to jego słowa stały się powodem do ataku ze strony prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu cytat, funkcjonariusze państwa polskiego powinni znać zasadnicze kierunki polityki.
8: Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
11: Jadę wspierać tą działalność i ci ludzie potrzebują mojej obecności tam. Nie jest to w 100% domknięty totalitaryzm. Jeżeli między innymi Mikołaj Statkiewicz jest na wolności i potrafi komentować działania rządu w internecie. A więc ja zamierzam właśnie tą przestrzeń wolności próbować poszerzyć.
8: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. O śmierci 89-letniego monarchy poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był bardzo popularny, urzekł ludzi skromnością, tolerancją i zdolnością do rozwiązywania konfliktów. Norweskie władze i instytucje podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. W związku z jego śmiercią na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd, po którym ministrowie spotkają się z nowym królem Hakonem VIII. Dokładnie w południe we wszystkich kościołach w Norwegii ku pamięci Haralda V. rozlegnie się bicie dzwonów. I na koniec jeszcze przypomnienie, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. To jedna z 7 takich w roku. Kolejna niedziela handlowa dopiero 6 grudnia.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem, Boże. Nie, no przewrócisz się, matko. Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
0: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: I po reklamie.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
8: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
9: Sporo chmur wisi nad naszymi głowami w ten ostatni piątek wakacji, ale deszcz pojawi się dopiero późnym wieczorem. Aktualnie 22, maksymalnie dzisiaj do 26, odczuwalna 24, a temperatura wody także może zachęcać do korzystania z wodnych atrakcji i kąpieli. Od 19 w Dąbiu i Trzebieży, przez 20 w Głębokim i Lubczynie, do 21 nad Miedwiem, a także w Steklnie i Jeziorze Dłużec. Czerwona flaga nadal w Stepnicy ze względu na zakwit sinic i nic nie wskazuje na to, by to się zmieniło. Nad morzem dzisiaj do 24, tyle pokażą termometry w Międzystroiach i Świnoujściu, a temperatura Bałtyku od 18 do 19. Tyle samo zobaczycie w Kołobrzegu.
8: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
8: Super FM.

0: sensacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Nie zamierzamy zajmować wam czasu. Chcemy tylko sprawdzić, czy sprawca znalazł to, o co tu przyjechał ze Szczecina. Niemiec zmierzył ją wzrokiem. Macie 10 minut. Przed wejściem załóżcie skafandry. Poruszajcie się tylko po panelówkach. Technicy rozłożyli je już na wszystkich piętrach. Do środka mogą wejść jedynie 2 osoby. Przykro mi, ale i tak naginam przepisy. Nie robię jednak tego bezinteresownie. Gdy tylko wyjdziecie, czekam na panią komisarz z kawą i notatnikiem. Chcę wiedzieć wszystko, co się wydarzyło w hotelu Dana w Szczecinie. Jeszcze jedno. Wiem, że niepotrzebnie to mówię, ale takie zasady. W domu wszystko zostaje nietknięte, na swoim miejscu. Gdy Mikuła przetłumaczyła ostatnie zdanie, spojrzała na Nikitę, który przerzucił torbę przez ramię i szybkim krokiem zmierzał już w ich kierunku. Profesor Nikita Wajda zna... Przerwała, bo stojący od pewnego czasu obok niej niższy policjant wyrwał parasol z dłoni Reinekego, ominął tłumaczkę i podszedł do nowo przybyłego. Profesor Nikita z odkrywców starożytnego świata wyszczerzył się w szerokim uśmiechu. Widziałem kilka odcinków na National Geographic Channel. Cieszę się, że mogę pana poznać. Podniósł parasol nad jego głowę i wyciągnął dłoń, by się przywitać. Nikitę zmroziło. Nienawidził tego. Nigdy nie wiedział, jak się w takich sytuacjach powinien zachować. Skrzywił się i skonsternowany wydał usta ni to w uśmiechu, ni to w grymasie bólu. Ja... Wysłał w stronę grot błagalne spojrzenie. Na szczęście ta dostrzegła jego zakłopotanie. Umowa stoi, komisarzu Reinecke. Chwyciła ramię Wajdy i pociągnęła go za sobą. Weszli do namiotu techników, gdzie jeden z policjantów podał im ręczniki i kombinezony. Z każdą sekundą lało coraz mocniej. Jęk wyginanych sosen i szum fal zagłuszał rzucane zdawkowo w ich kierunku słowa policjantów. Laura nie czekała, aż zostaną sami, od razu zaczęła się rozbierać. Niezrażona gwizdami i wyrazami podziwu ze strony techników, zrzuciła z siebie skórzaną kurtkę, spodnie i podkoszulek i przez chwilę pozostawała w samej skąpej bieliźnie. Nikita stanął jak wryty, nie mogąc się zdecydować, czy wbić wzrok w pośladki, czy kształtne piersi koleżanki. Wodził oczami z góry na dół. Dopiero klepnięcie go w plecy przez Witkus spowodowało, że zaczął zrzucać z siebie spodnie i koszulę i nakładać nieco za mały skafander. Profesorze, tu masz aparat. Wcisnęła mu do ręki najnowszy model iPhone'a. Masz. Zrób zdjęcie każdej rzeczy. Książki, pierdostułki i odciska półdupka, które według ciebie coś znaczą. Aparat jest ustawiony na najwyższą rozdzielczość. Musisz być moimi oczami, rozumiesz? Nikita pokiwał z politowaniem głową, zerkając wciąż na policjantkę zapinającą akurat zamek skafandra. Z torby wyjął Nikona. Nie uznawał zdjęć robionych przez telefon. Nie ze względu na jakość, ale szacunek do obiektów, które fotografował. Uważał, że smartfony, które mają możliwość wykonania nieskończonej liczby zdjęć, zabijają w człowieku poczucie estetyki i precyzji oraz obcowania z wyjątkowością, czyli tych wszystkich cech, które dla Wajdy miały szczególną wartość. Witkus zrobiła skwaszoną minę. Dobrze, rób zdjęcia tym swoim przedpotopowcem, ale i tak będziesz potrzebował telefonu. Zrobiłam listę możliwych haseł. Wskazała ikonę notatnika na pulpicie. Wyciągnęłam je z zapisków sztywnego Helmuta i zinterpretowałam po swojemu. Co to znaczy zinterpretowałam? Zapytał Nikita. Agnes spojrzała na niego z wyrzutem i westchnęła ciężko. W kajecie miał wpisane ni z gruchy, ni z pietruchy urodziny mojego skarbu. Do tego ta fotka w biurze na poddaszu. Na bank jest to kod do sejfu, który się tam znajduje. Jaki kod? Zapytał Nikita, wciąż nie spuszczając wzroku z policjantki. No nie rozczarowuj mnie, ponownie westchnęła. To oczywiste, że 02-03-1985. Wajda spojrzał na nią pytająco. Jak w ogóle dali ci tę profesurę? Pokręciła głową. Jego skarb to przecież ta seksowna mamuśka, z którą się ohajtał. Wystarczy wejść na jej Facebooka. Urodziła się w 1985 roku. W notatniku masz kilka propozycji. I pamiętaj, rób foty.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie. I po reklamie.
4: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
5: Ukraina informuje o zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego. Jesienią możliwe problemy kierowców w urzędach, zabraknie dokumentów. Polscy koszykarze coraz bliżej awansu na Mistrzostwa Świata.
6: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o udanym ataku na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim obwodzie jarosławskim oraz zniszczeniu bombowca strategicznego wykorzystywanego przez Rosję do uderzeń na Ukrainę. Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom za celność i podkreślił, że jest to odpowiedź na rosyjskie ataki, by Rosjanie odczuli, czym jest ich wojna. Pierwszy w Polsce punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej powstał w Lublinie. W skrócie nazywa się Pomoc. To miejsce przy jednej ze szkół, w którym na wypadek kryzysu, w tym konfliktu zbrojnego, będzie można się schronić, odpocząć, wypić herbatę czy naładować telefon, gdy nigdzie indziej nie będzie prądu.
7: Rosja jest nieprzewidywalna w tym, co robi, i trzeba się przygotowywać na najgorsze, i oby ono nie nastąpiło.
5: Tłumaczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Punkty pomocowe mają powstać w każdej dzielnicy, są tworzone we współpracy z Ukraińcami i wzorowane na ich doświadczeniach. Z całego świata napływają do Oslo wyrazy współczucia po śmierci króla Norwegii Haralda V. Kondolencje złożyli m.in. polski prezydent Karol Nawrocki, a także król Wielkiej Brytanii Karol III. Brytyjski monarcha nazwał zmarłego drogim kuzynem. Harald V zmarł nad ranem w wieku 89 lat. Paraliż urzędów wydających dokumenty kierowcom grozi już jesienią takim placówkom w całym kraju, alarmuje Unia Metropolii Polskich. Chodzi o te druki, na które monopolu nie ma już Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, czyli na przykład naklejki legalizacyjne na tablice rejestracyjne, karty kwalifikacji zawodowych kierowców, międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Urzędom kończą się ich zapasy, a wytycznych i jak zamówić nowe dokumenty nie ma. Tematem zajął się Tomasz Fęsk.
8: Po zmianie przepisów PWPW ma wyłączność na wytwarzanie tylko części dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy dowód osobisty. Pozostałe, na przykład wspomniane karty kwalifikacji kierowcy czy naklejki legalizacyjne, urzędy mogą zamawiać na wolnym rynku. To, co wydaje się łatwe w teorii, jest skomplikowane w praktyce, między innymi dlatego, że dokumenty muszą być zabezpieczone przed podrobieniem, co oznacza, że takie zamówienie trzeba precyzyjnie opisać. Tyle, że urzędnicy do tej pory na zabezpieczeniach dokumentów znać się nie musieli.
5: Resort infrastruktury zapewnia, że pracuje nad wytycznymi. Samorządy ostrzegają, że czasu jest coraz mniej. Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu. Michał Waszkiewicz.
9: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie.
5: W niedzielę w Gdańsku rywalem Polaków będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy polskim koszykarzom jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.

0: bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: W ubiegłym tygodniu opowiadałam o ulicy Teofila Starzyńskiego. Dzisiaj czas na opowieść o jednym z obiektów przy tej ulicy. Tym, który jest najbardziej widoczny. Z powodu blasku złota. Tak, tak. Cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy, która stoi przy skrzyżowaniu ulic Teofila Starzyńskiego i Zygmunta Starego, ma błyszczący złotem dach. Ale tak naprawdę to nie złoto, tylko nierdzewna stal, która jest pokryta specyfikiem nadającym jej złoty kolor. Przepraszam, że rozwiewam wasze złudzenia o złotym dachu. Cerkiew zaprojektował szczeciński architekt Marek Gnaś. Budynek wzniesiono na planie Krzyża Greckiego, a cerkiew należy do parafii prawosławnej. Pierwsza parafia prawosławna powstała po wojnie w Szczecinie w 1946 roku, ale nie miała swojej świątyni. Funkcję pierwszej kaplicy pełniło mieszkanie w kamienicy przy ulicy Bogusława. W tej samej kamienicy mieszkał proboszcz parafii i prawosławni wierni. W 1951 roku powstała pierwsza diecezja wrocławsko-szczecińska, do której od momentu jej powstania należy szczecińska parafia. Ponieważ liczba wiernych w tamtym czasie wciąż rosła i w czasie nabożeństw wielu z nich nie mieściło się w kaplicy, pomyślano o zmianie miejsca modlitw. W latach 60. parafianie otrzymali w użytkowanie część budynku dawnego zespołu opiekuńczego Betanin, wybudowanego przez kwistorpów. Do nich w tej audycji jeszcze będziemy wracać. I to miejsce było siedzibą parafii do początków XXI wieku. Na początku XXI stulecia poświęcono nowy teren pod budowę cerkwi, a rok później rozpoczęto budowę, która trwała 2 lata. Co ciekawe, w budynku cerkwi zaprojektowano okna dopasowane wielkością do witraży przeniesionych tu z poprzedniej siedziby przy ulicy Wawrzyniaka. W pięknym i wielobarwnym wnętrzu uwagę zwraca ikonostas wykonany z dębu. Jest on dziełem 20 rzeźbiarzy i stolarzy z Białorusi i Ukrainy. Wszystkie ikony w ikonostasie w stylu bizantyjskim wykonane zostały w pracowni artystycznej w Beskidzie Niskim. W cerkwi są też ikony sprowadzone z góry, świętej góry Athos w Grecji, które słyną cudami. Z dawnej siedziby przy ulicy Wawrzyniaka oprócz witraży trafiły tu inne elementy wyposażenia. Ikony, ale także żyrandole i kandelabry oraz 7-ramienny świecznik. I tu kolejna ciekawostka. Te żyrandole powstały w XIX wieku i pierwotnie wisiały we wnętrzu szczecińskiego domu koncertowego, czyli Concert House'u. A Concert House do II wojny światowej stał w miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się gmach Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza, czyli po sąsiedzku.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla

Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach

0: czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: I po reklamie.
9: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
11: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
12: Na zegarach 12.30, przy mikrofonie Zosia Lichota. Przed nami weekend i to ostatni taki, w trakcie którego można skorzystać z flagowych wakacyjnych atrakcji w Szczecinie. W najbliższą sobotę i niedzielę na ulicę naszego miasta po raz ostatni w tym sezonie wyjedzie zabytkowa tramwajowa linia turystyczna numer 0. Przejazd kultowym wagonem z drewnianymi krzesełkami i ręcznie odsuwanymi drzwiami to świetny pomysł na rodzinną wycieczkę po Szczecinie, nie tylko dla fanów jazdy po szynach. Tramwaj startuje z pętli przy ulicy Potulickiej, a bilety kupicie bezpośrednio u konduktora. A jeśli wolicie spacery, to warto odwiedzić Różankę w trakcie finału 19 sezonu Różanego Ogrodu Sztuki. Już w sobotę o 12 czeka tam na Was m.in. bezpłatny warsztat familijny, na którym wspólnie stworzycie kobierzec z papierowych róż. To idealny sposób na rodzinne pożegnanie lata w najpiękniejszym ogrodzie w mieście. Łapcie ostatnie wakacyjne momenty i zostańcie z nami, bo już o 15.30 nie zabraknie koncertowych propozycji na ten wieczór.
11: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
9: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Super FM.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM zapowiadamy sportowy weekend, który przed szczecińskimi drużynami sportowymi. Jako pierwsze na boisko w Gdańsku wybiegną panie z kobiecej pogoni Szczecin, które w sobotę o 13 zmierzą się z tamtejszą Akademią Piłkarską. Jak mówiła po ostatnim, okazałym zwycięstwie nad Śląskiem, przypomnijmy, 5-0. Kapitanka Dumy Pomorza Zuzanna Radochońska nawet z tego meczu chcą wyciągnąć elementy, które można poprawić.
2: Myślę, że potrzebujemy jeszcze czasu na pewne rzeczy, ale bardzo się cieszę, że naprawdę z każdym tygodniem jesteśmy w stanie poprawić jedną lub dwie rzeczy z poprzedniego meczu, więc no to naprawdę to jest pozytywne, więc myślę, że po tym meczu zanalizujemy, co było do poprawy i postaramy się zmienić to na mecz gdański.
1: Również w sobotę i również na wyjeździe, ale nieco później, bo o 20:15 zagrają panowie z piłkarskiej pogoni Szczecin. Oni w ten weekend zmierzą się z Zagłębiem Lubin. Znamy tego rywala z przedsezonowego sparingu, podkreślał trener portowców Oscar Garcia.
3: They are a strong team.
4: Zagramy na pewno z taką drużyną, którą ciężko pokonać, z dobrym rywalem, który ma też taki styl, przeciwko któremu niełatwo się gra. Graliśmy z nimi też w tym okresie przygotowawczym i wiemy, jaka to jest drużyna.
1: Wtedy pogoń z Zagłębiem przegrała 0-2. Jak będzie tym razem, przekonamy się jutro wieczorem. Następnego dnia natomiast, na zakończenie piłkarskiego weekendu, coś dla tych, którzy będą chcieli obejrzeć mecz piłki nożnej w Szczecinie. Drugoligowy Świt w niedzielę na własnym stadionie podejmie GKS Tychy. Duma Północy w tabeli jest ostatnia, GKS to natomiast wicelider. O punkty w tym starciu będzie trudno, ale są świtowcom potrzebne, tłumaczy napastnik drużyny Adam Frączczak.
5: Potrzebujemy zwycięstwa, potrzebujemy punktów, a wiadomo, że kibice zawsze tym swoim dopingiem gdzieś tam pchają do przodu, więc jak najbardziej tutaj liczę, że w licznej grupie stawią się na naszym stadionie, a my odwdzięczymy się przede wszystkim dobrą grą i punktami, bo tych punktów cały czas brakuje.
1: Mecz Świtu z GKS-em w niedzielę o 14:30. Zanim jednak na ten mecz pojedziecie, to polecamy sprawdzić przejezdność dróg, bo przecież o poranku tego dnia przez ulicę Szczecina przebiegnie 47. edycja półmaratonu. Już teraz możecie zaglądać na naszą stronę super.fm. Tam znajdziecie mapę biegu. Na bieżąco kontrolujcie też komunikaty zarządu dróg, bo w niedzielę na pewno będzie kilka miejsc, w których staniecie w korku.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
5: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzinna sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
0: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
10: Benzyna w weekend będzie droższa, diesel w lepszej cenie. 35 lat przygotowywał się do zawodu. Norwegia ma nowego króla. Tysiące kasków rowerowych dla uczniów to prezent na nowy rok szkolny. Posłuchajcie, kto dostanie je w pierwszej kolejności.
3: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Już tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN, ale jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach panującej obniżki, ponieważ ceny benzyn w weekend i w poniedziałek wzrosną względem dzisiejszych, a diesla spadną. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł. Benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. przed południem został ponownie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj po 8 godzinach przesłuchania usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Śledczy zapowiadają dziś kontynuowanie przesłuchań na miejscu. Przed prokuraturą w Katowicach jest Grzegorz Kozioł. Grzegorz, powiedz, czego można się dziś spodziewać?
11: No, podstawowym dziś pytaniem, które można sobie zadawać, to pytanie dotyczące środka zapobiegawczego, o który wobec prezesa PKOL-u mogą wnioskować prokuratorzy. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, a zagrożenie karą do 8 lat więzienia i obawa matactwa to są ważne przesłanki, by chcieć zastosować tymczasowy areszt. Przypomnę, że zdaniem śledczych, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymywać korzyści majątkowe od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czyli zegarek o wartości 40 tysięcy złotych oraz odzyskać cały zainwestowany kapitał, podczas gdy innym klientom wypłacał zostały zablokowane, czyli miał on zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany. Co ciekawe, w prokuraturze w Katowicach pojawił się dziś były agent CBA Artur Chodziński, który miał pośredniczyć w kontaktach prawicowych polityków z Przemysławem Kralem, prezesem Zonda Krypto. Jak ustaliła telewizja TVN24, nie był on wzywany, sam podjął decyzję o wizycie w Katowicach.
10: Prezydent zawetował nowelę ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. Zaznaczył, że nie jest przeciwny rozwiązaniu. rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów. Dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Po dzisiejszej śmierci króla Norwegii Haralda V tron objął już jego syn Hakon VIII. 53-letni monarcha przygotowywał się do tej roli 35 lat. Startuje z wysokim zaufaniem społecznym, ale w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższych. Chodzi o kontakty jego rodziny z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, chorobę jego żony, a także problemy syna jego żony. Nie ma on tytułu ani prawa do tronu, ale wychowywał się w rodzinie następcy tronu. W czerwcu sąd skazał go na 4 lata więzienia za 2 gwałty, przemoc wobec partnerki i inne przestępstwa. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się już dziś w Szkole Podstawowej 21 w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Weekend w szczecińskich kinach przyniesie sporo ciekawych propozycji. Najważniejszą z nich jest najnowszy film wyreżyserowany przez Pedro Almodovara, a zatytułowany Gorzkie Święta. To jeden z tych filmów, które przynoszą mu największe uznanie i są jego najbardziej osobistą wypowiedzią filmową. Pierwszy hiszpańskojęzyczny projekt od 5 lat. W tym filmie jest wszystko to, za co widzowie kochają Almodovara. Namiętność, intensywne kolory, przewrotny humor i pełnokrwiste postaci, które wymykają się prostym schematom. Druga znacząca premiera tego weekendu to Gwiazdozbiór psa w reżyserii innego mistrza kina, Ridleya Scotta, i na podstawie popularnej książki z gatunku science fiction. To thriller osadzony w postapokaliptycznym świecie, gdzie podstawowy instynkt to przetrwanie. Film opowiada historię Higa, młodego pilota, który odbiera tajemniczy sygnał radiowy. To nieoczekiwane zdarzenie zmusza go do wyruszenia w nieznane, w podróż, poszukiwanie nadziei i człowieczeństwa. W głównych rolach występują Jacob Elordi i Josh Brolin. Na kilku tylko seansach w kinie Pionier 1907 w Szczecinie będzie można zobaczyć film dokumentalny Julia Pirot, Piękno i Siła. Ta opowieść wydobywa z przeszłości postać tytułowej bohaterki, nieustraszoną polską fotoreporterkę żydowskiego pochodzenia, bojowniczkę francuskiego ruchu oporu, której zdjęcia uwieczniły wiele z kluczowych wydarzeń wojny i tuż po niej. To ona fotografowała francuski ruch oporu, wyzwolenie Marsylii, pogrom kielecki w 1946 roku oraz Światowy Kongres Intelektualistów na Rzecz Pokoju we Wrocławiu w 1948 roku. Film w Pionierze będzie można zobaczyć 29 sierpnia i 1 września. Ciekawą propozycją jest film Sunny Dancer. To film o grupie nastolatków, którzy mierzą się z ogromnym wyzwaniem, ale którzy są dla siebie wielkim wsparciem. I to, co miało stać się wielką porażką, przeradza się w wielką przygodę. Poruszający, mądry i wzruszający film z gwiazdą serialu The Last of Us. W kinach mamy też dwie nowe klasyczne propozycje. Z okazji 25. rocznicy powraca na duże ekrany Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Do kin powraca też Terminator 2 – Dzień Sądu z okazji 35. rocznicy premiery. Oba filmy klasyczne warto zobaczyć na dużych kinowych ekranach. To jedyne takie doświadczenie.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Galaxy A17. Cena na otwarcie nowego sklepu 499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 699. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek. W Super FM sprawdzamy, co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie. Teatr Polski zaprasza na aż 3 zróżnicowane spektakle. Paryski Splin, widowisko w reżyserii Adama Opatowicza. W tym spektaklu twórcy przenoszą nas w czasy paryskiej bohemy. Liryczne piosenki oddają nieśpieszny, wielowarstwowy klimat oraz specyficzną melancholię stolicy Francji. Kogut w Rosole to słynna komedia w reżyserii Marka Gierszała. Sztuka w lekki i dowcipny sposób porusza egzystencjalne problemy współczesnego człowieka. Łączy świetną zabawę z dyskretną refleksją. Związek na odległość niewielką. To przewrotna komedia małżeńska. Satyryczno-makabryczna krotochwila zbudowana ze skeczów Stefanii Grodzieńskiej, pełnych czarnego humoru piosenek Macieja Zębatego oraz opatrzona komentarzem Andrzeja Poniedzielskiego. Jeśli lubicie muzykę z dawnych epok, zabytkowe kościoły, historie sprzed wieków i podróże po niezwykłych zakątkach regionu, warto ruszyć na gotycki szlak. Przed nami 17. edycja letniego festiwalu wędrownego, który połączy muzykę, historię i architekturę Pomorza Zachodniego. Jutro festiwal gości w Trzebiatowie. W pałacu nad Młynówką będzie można poznać historię miasta. Wieczorem będzie koncert muzyki dawnej, Głosy Północy. Kolejnym przystankiem będzie Nawodna. W programie historycznym zabrzmią pieśni dawnych serc. 12 września festiwal zawita do Gryfina i Wełtynia. Będzie okazja, by poznać historię obu miejsc, a w kościele w Wełtyniu posłuchać muzyki na fletach historycznych. Na koniec festiwalu wydarzenie naprawdę wyjątkowe. 19 września w Szczecinie. W kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy Michał Dębowski opowie o neogotyku i historii szczecińskiego zespołu sakralnego Luteran. Zabrzmi Mesjasz Georgia Friedricha Händla w pierwotnej wersji londyńskiej z 1741 roku z wykorzystaniem instrumentów historycznych. Szczegóły dotyczące programu, przejazdów festiwalowymi busami i biletów znajdziecie na stronie famt.pl. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Przez cały ten tydzień jest ze mną Reniusis, wokalistka, artystka. Dzisiaj zostawmy Fryderyki, płyty, karierę i wszystkie obowiązki. Jest lato jeszcze mimo wszystko, jest muzyka, jest chwila dla siebie. A więc Reni, gramy teraz szybko, tak bez zastanawiania. Pierwsza odpowiedź, która przychodzi ci do głowy, dobra? Cześć, dzień dobry.
2: Serio? Dzień dobry, no to ładne wyzwanie.
1: Pierwsze pytanie będzie, myślę, pro forma, ale zadam. Morze czy góry?
2: Morze. Ja jestem dziewczyną z nadmorza, więc rzeczywiście morze jest w moim sercu.
1: Wschód czy zachód słońca nad tym morzem?
2: Ale słuchaj, jedno nie wyklucza drugiego. Kocham wschody i kocham zachody. Wschody chyba bardziej, dlatego że wtedy jestem absolutnie sama. Czy to na plaży, czy to na jakimś tarasie. I wtedy też cieszę się tą ciszą i ten zapach miejsc o świcie jest niezwykły. No ale zachody z drugiej strony takie romantyczne, jeszcze w czyimś objęciu również.
1: Same przyjemności. Plaża czy las?
2: Kiedyś plaża, a dzisiaj las, dlatego że mam wrażenie, że właśnie się więcej dzieje, że tu możemy jeździć na rowerze, możemy też biegać, zwiedzać, a plaża jednak nas bardziej, mnie nastraja do takiej kontemplacji, do medytacji, do takiego odpoczynku, więc chyba teraz bardziej aktywnie, czyli las.
1: Lato w Polsce czy wakacje za granicą?
2: Lato w Polsce i właśnie o tym rozmawialiśmy chyba na pierwszym naszym spotkaniu, że kocham Polskę latem najbardziej, lubię właśnie tę pogodę, chociaż ostatnio jest kratka, ale to mi absolutnie nie przeszkadza. Kocham taką naturę w Polsce, pola, po których mogę spacerować i taki totalny spokój po horyzont, wszystkie czyste nasze jeziora, polską kuchnię wakacyjną, więc absolutnie Polska.
1: Koncert czy domówka? Dwie skrajne rzeczy, słuchaj.
2: Koncert. Tak, ja chyba wolę koncert, dlatego że domówka to tylko u kogoś, bo u mnie to mi się już nie chce zmywać naczyń po domówkach.
1: No to są minusy tych domówek.
2: Tak, ale koncert nie tylko mój, ale też bardzo lubię chodzić na koncerty. Ostatnio byłam na fantastycznym koncercie Gorillaz i od tamtej pory ciągle słucham ich płyt, więc takie wydarzenia muzyczne mnie bardzo długo inspirują.
1: Taniec boso czy w butach?
2: Boso to jest rzeczywiście piękne doznanie i bardzo często, czy to plaża, czy też trawa, bardzo lubię chodzić boso. I jest to takie poczucie uziemnienia i takie doznania właśnie, które no potem przez 10 miesięcy w roku już się nie powtórzą.
1: Lody czy gofry?
2: Lody, ja mam swoje ukochane lody.
1: No to zdradź, jakie to są lody.
2: Godzinę za Warszawą jest taka mała miejscowość, gdzie jest lodziarnia prowadzona od kilkudziesięciu lat i tam jest 10 smaków i nie uwierzysz, mnóstwo osób przychodzi i prosi 10 smaków do jednego wafelka i ja jak o tym słyszałam, to pomyślałam, że to jest jakieś szaleństwo i że tego się nie da zjeść. No i da się.
1: Gdzie tak jest? Jaka to jest miejscowość?
2: Chyba miało brzegi, muszę to sprawdzić, ale to jest niesamowite i tam są zawsze straszne kolejki. Te lody białobrzeskie, tak to się nazywa. Lody białobrzeskie są słynne na całą Polskę i są mało słodkie, bardzo świeże, lekkie. Mają w środku kawałki owoców i ja już nigdy nic złego nie powiem na osobę, która wychodzi stamtąd z 10 kołkami lodów, bo ja naprawdę wiem, że się to da. Zamiast obiadu oczywiście, no ale jest to wrażenie i polecam lody grylażowe, smak grylażowy, żeby się przekonać, jaki to jest, musicie tam pojechać na lody białobrzeskie.
1: Jak lody to w Białobrzegach, nie nad morzem, nie w górach, nie na Mazurach, właśnie w Białobrzegach. Ile to kilometrów od Warszawy? Mówisz 10?
2: No, godzinka.
1: Godzinka jazdy.
2: Nie, godzinka.
1: Godzinka jazdy. I ostatnie pytanie, słuchaj, takie wakacyjne jeszcze. Jedno miejsce w Polsce, które każdy powinien zobaczyć, to?
2: Jedno miejsce w Polsce.
1: Takie wakacyjne.
2: Wakacyjne.
1: Tak.
2: Wpadnijcie do Stilo i zobaczcie, dlaczego tak kocham to miejsce nad polskim morzem i lubię tam wracać.
1: No i do Stila was też gorąco serdecznie zapraszam. To jest także nowy singiel Reni Jusis, która była ze mną w tym tygodniu w programie Gwiazdy na Lato. Reni, dziękuję ci pięknie za ten cały tydzień, który mogliśmy razem spędzić. No i czego ci życzyć na nadchodzącą jesień, powiedz?
2: No właśnie, bardzo żałuję, że to już ostatni tydzień wakacji. Ja już czuję w powietrzu trochę tę nostalgię i powoli się godzę z tym faktem, że przygotowujemy się i za chwilę będzie jesień. Natomiast myślę, że życzmy sobie pięknej, złotej jesieni, żebyśmy mieli jeszcze dużo takich chwil na świeżym powietrzu i jak najpóźniej tej jesiennej deprechy.
1: No i aby ona nas w ogóle najlepiej w ogóle nie dotknęła, słuchajcie. Dziękuję ci, Reni, za cały tydzień i do usłyszenia. Trzymaj się, hej.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: Reklama.
1: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko. Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Jest 14. Wiadomości Super FM.
14: Poważnie wzrośnie dziura w budżecie państwa w przyszłym roku. Ruszają weekendowe szkolenia Krajowego Treningu Reagowania. Rosjanie uciekają z kraju, obawiają się mobilizacji.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Agnieszka Trajnowska-Bis. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków, głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia, o czym Wojciech Kowalik.
15: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
16: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
15: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
14: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie. Ich główną motywacją wyjazdową nie są wakacje, a obawa przed nową falą mobilizacji, podaje portal Politico. Władze Rosji aktualnie zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Sygnały o obawach Rosjan przed mobilizacją docierają również z rynku nieruchomości w Gruzji oraz Armenii. Jak podał niezależny rosyjski portal Ważnej Historii, w połowie sierpnia popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w tych krajach wzrósł o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach Krajowego Treningu Reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów, w których specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak rozpoznawać syreny alarmowe i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
17: Mam przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
14: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polskie siatkarki są niepokonane na Mistrzostwach Europy i co ważniejsze, z każdym meczem grają coraz lepiej. Dziś zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami, które przed własną publicznością w Stambule też nie przegrały jeszcze meczu. Michał Waszkiewicz.
18: Polki mają komplet punktów z Węgrami i Łotwą. Nie wszystko wyglądało dobrze, ale już ze Słowenią. I przede wszystkim wczoraj z Niemkami nasz zespół zagrał świetnie, mówi się środkowa Magdalena Jurczyk.
0: Cieszę fakt, że weszłyśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w trzech setach.
18: Teraz czas na starcie z Turcją. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska.
19: To jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
18: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polki na pewno zagrają w 1/8 finału. Mogą trafić na Holandię, Azerbejdżan lub Portugalię.
14: Mecz Polek z Turczynkami dziś o 18:00.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Cześć, cześć. Dzisiejszą pocztówkę kieruję do Was prosto ze Szwecji. Kiedy słuchacie tej opowieści, ja właśnie eksploruję pewien niezwykły rezerwat położony niedaleko Karlskrony w rejonie Blekinge. To jest południowa Szwecja. Gdybyśmy mogli przyjechać na półwysep Listerlande kilka tysięcy lat temu, mielibyśmy pewien problem ze znalezieniem dzisiejszego Listershuvud. Nie dlatego, że góry jeszcze nie było. Przeciwnie, była. Tylko, że trzeba byłoby do niej dopłynąć łodzią. To, po czym dzisiaj spokojnie spacerujemy wśród buków przez część polodowcowej historii regionu, stanowiło skalistą wyspę wystającą z Bałtyku. Znajdujemy się w Blekinge, niedaleko Sölvesborga, na właśnie na półwyspie Listerlane. Dzisiejszy krajobraz jest tutaj stosunkowo łagodny. Pola, lasy, niewielkie miejscowości, wybrzeże. Tym bardziej zaskakuje Listershuvud, wyrastający wyraźnie ponad otoczenie na wysokość około 80 metrów nad poziomem morza, a morze jest tuż obok. To nie jest jednak zwykłe wzgórze. Jego historia zaczyna się głęboko pod powierzchnią ziemi. Listershuvud zbudowany jest przede wszystkim ze skał krystalicznych, granitów, skał pokrewnych, również związanych ze starym podłożem tego dawnego kontynentu Fennoskandii. Są to skały liczące ponad miliard lat, a więc wielokrotnie starsze od samego Bałtyku. Później przyszły lodowce. Podczas pleistocenckich zlodowaceń ogromne masy lądolodu skandynawskiego przesuwały się przez ten region Blekinge, szlifując skały, wyrywając z nich fragmenty, transportując materiał na południe. W wielu miejscach można dzisiaj odnaleźć wygładzone powierzchnie skalne, głazy narzutowe oraz osady pozostawione przez ten topniejący lód. Ale najciekawszy rozdział rozpoczął się dopiero wtedy, kiedy lądolód ustąpił. Około 10-12 tysięcy lat temu poziom wód Bałtyku i położenie linii brzegowej wyglądały zupełnie inaczej niż obecnie. Listershuvud wystawał ponad wodę jako wyspa. Fale oczywiście uderzały w jego skaliste brzegi, przemierzały luźny materiał, tworząc linie brzegowe, żwirowe wały, kamieniste plaże. A dzisiaj te miejsca znajdują się wysoko ponad morzem. I to jest jedna z największych geologicznych atrakcji tego rezerwatu. Spacerujemy przez las i nagle pod nogami pojawiają się zaokrąglone kamienie. Wyglądają dokładnie tak jak materiał znajdujący się na współczesnej plaży. Tyle, że do morza jest stąd daleko. To pozostałość dawnych brzegów Bałtyku. No oczywiście odpowiedzialne za to jest podnoszenie się Skandynawii. Podczas ostatniego zlodowacenia lądolód miał miejscami kilka kilometrów grubości, no i swoim ciężarem wciskał skorupę ziemską w głąb płaszcza. A kiedy stopniał, odciążony ląd zaczął powoli się podnosić. No i podnosi się do dzisiaj. Tutaj w Blekinge ten proces jest wolniejszy niż na północy Szwecji, ale jego efekty zapisane w krajobrazie są znakomicie widoczne. Dawne wyspy połączyły się z lądem, zatoki stały się mokradłami, plaże znalazły się daleko od współczesnego brzegu, więc jest to miejsce, które właśnie eksplorujemy jako świetne miejsce do czytania krajobrazu i nauczenia się czytać tego krajobrazu. Do usłyszenia. Cześć.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Faktor Resort Wellness and Spa, piąty dzień w Kołobrzegu. Jest ze mną pan Piotr Brzeziński. Panie Piotrze, ja jestem właściwie w zagłębiu hotelowym.
2: Tak, jesteśmy w najlepszej lokalizacji w Kołobrzegu, w strefie uzdrowiskowej w Kołobrzegu, gdzie mamy bardzo dużo obiektów hotelowych i ośrodków, gdzie mogą goście, którzy przybywają w Kołobrzegu, odbyć też pobyty kuracyjne.
1: To jest bardzo atrakcyjne miejsce ze względu na położenie. Jesteśmy bardzo blisko morza.
2: Tak, jesteśmy w strefie uzdrowiskowej, mamy 350 do samej plaży metrów. No Kołobrzeg się zmienił. Rzeczywiście jest też tak, że trochę dzięki inspiracji ze Szczecina, bo ludzie ze Szczecina mają tu duży też wpływ. Naszym burmistrzem również był burmistrz Szczecina, nadburmistrz pan Haken, który tak naprawdę otworzył jako pierwsze uzdrowisko w Europie, tutaj jeśli chodzi w niemieckiej części oczywiście.
1: Sięgnęliśmy głęboko do historii.
2: Tak, no sądzę, że ta osoba jest zasłużona. Później sami właściciele tego naszego historycznego budynku też byli po części związani ze Szczecinem. Pan Wilhelm Anhalt, który był zięciem aptekarza i otworzył tu fabrykę kosmetyków, również był związany ze Szczecinem. No i produkował kosmetyki, które były popularne i nadal są produkowane i sprzedawane w całej Europie. Sam budynek jest historyczny, ale mamy również nową część. To, że jest historyczny, to nie znaczy, że jest niewygodny. Wręcz przeciwnie, wszystkie pokoje mamy klimatyzowane, wysokie mamy sufity, wysoki standard. Co prawda nie mamy tej wysokiej ceny, ale jakość mamy najwyższą. Mogę tego wszystkich słuchaczy o tym zapewnić. Budynek to jest taka historia. Pierwszy budynek, który był postawiony i tak naprawdę jesteśmy dzisiaj teraz w tych murach, tutaj jak rozmawiamy, z 1985 roku. I w tym budynku były produkowane kosmetyki na bazie naturalnych składników, czyli soli, miodu z Meksyku. Był pierwszy peeling produkowany na całym świecie, jeśli chodzi o fabryki, można powiedzieć. Bo jeśli pani jakaś dbała o swoją urodę i sama to stosowała, to my o tym nie mówimy. Ale jeśli chodzi o produkt, który trafiał na półki w sklepach, to był pierwszy peeling wyprodukowany na świecie, akurat naprawdę tutaj. Była to pierwsza szkoła kosmetyczna w ogóle też w Europie, dużo lat przed wojną. Budynek ma też taki rys historyczny i mamy w DNA budowanie i dbanie o komfort i wypoczynek i zdrowie i urodę.
1: A co my możemy zrobić wtedy, kiedy pada? To co pan zaproponuje swoim gościom?
2: Zawsze jest tak, że to jest miła niespodzianka, bo nagle się robi pogoda. Nadmorski klimat jest taki, że się ta pogoda jest zmienna. Dzisiaj rano może padać, a za 2 godziny już jest idealna pogoda na rowery. Mamy świetne ścieżki rowerowe zbudowane przez gminę. Tak naprawdę to jest częścią drogi do Świnoujścia i do Niemiec, a tak naprawdę są to bardzo, bardzo atrakcyjne. Ja nie mówię, w Szczecinie też macie atrakcyjne ścieżki, ale tu widać morze. Jest taka mała różnica, więc jak lubicie jeździć rowerami, to sądzę, że tu też wam będzie bardzo fajnie. Poza naszymi atrakcjami w hotelu dla dzieci i dla rodzin, jak spa, sala zabaw i tak dalej, mamy również ten plus, że jesteśmy w mieście, które ma tak naprawdę historię turystyki już bardzo dobrze zbudowaną. Tych atrakcji jest dużo. Oprócz ścieżek rowerowych, które wcześniej wspomniałem, mamy najdłuższy deptak w Polsce. Nie tylko nadmorski, ale w ogóle najdłuższy deptak. Przy nim jest bardzo dużo kawiarenek, gdzie można się zatrzymać, odpocząć, zjeść. Mamy latarnię, molo w Kołobrzegu. Mamy ekopark, mamy jedne z najstarszych dębów, o których mało kto wie. Mamy falochron, mamy wycieczki na Bornholm, bo jesteśmy na styku następnego kraju przez morską granicę. Te wycieczki nie są długie, w ciągu jednego dnia tak naprawdę można i jeśli ktoś jest z centralnej Polski, pojechać w 2 godziny do Niemiec lub 2 godziny do Danii.
1: I państwo pośredniczycie? Mogę zejść do recepcji i poprosić o pomoc w organizacji takiej wycieczki?
2: Tak, mamy listę tour operatorów, którzy nam pomagają zapewnić te atrakcje gościom i recepcja oczywiście pomoże.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Reklama.
4: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesem. ekspresów centrum.
3: To soboty. Mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
4: Milk Patrol!
5: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
6: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka? Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
7: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
6: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: I po reklamie.
12: Super FM.

0: kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1: W Radiu Super FM rozmawiamy o Międzyodrzu. Ze mną w studiu jest Agata Suchta, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. I przyroda, i historia, różne aspekty tego Międzyodrza, ale przede wszystkim, tak mi się wydaje, skoro jeszcze całkiem ładna pogoda, no to człowiek się zaczyna zastanawiać, a jakby tak sobie pójść na jednodniową wycieczkę, na przykład pojechać gdzieś ze Szczecina. Dzień dobry, pani Agato. To jest w ogóle do zrobienia takie zadanie?
2: Dzień dobry. Jak najbardziej. Szczecin mamy tak bliziutko, że praktycznie Szczecin to już Międzyodrze, bo właściwie Międzyodrze zaczyna się już w
1: Szczecinie. Przecież jest ta dyskusja, że do Mostu Długiego mamy wody morskie,
2: tak,
1: ale...
2: To odwieczny spór. Jesteśmy nad morzem, czy nie jesteśmy? No to tak administracyjnie jedno i prawnie, natomiast no, w klapkach na plaży nie pójdziemy do Świnoujścia. Natomiast mamy tutaj no, Międzyodrze coś wspaniałego. Nie tylko wybrzeżem tutaj naszym pięknym powinniśmy żyć, ale my tu ze Szczecina jeden dzień super na taki szybki wypad na Międzyodrze. Tu najbliżej mamy Siadło Dolne, Moczyły, gmina Kołbaskowo i już jesteśmy w pięknych rejonach Międzyodrza. Także czy to rowerem, bo jak najbardziej polecam i fajnie się wybrać rowerem, lub autem podjechać, przesiąść się najlepiej na kajak. Bo Międzyodrze, jak już chyba wiemy, bo tutaj...
1: Duży obszar, tak? Rozmawiamy już o tym Międzyodrzu w Radiu Super FM.
2: Już od jakiegoś czasu rozmawiamy, więc wiemy, że Międzyodrze to niestety tak suchą stopą to nie do końca. Oczywiście są miejsca, gdzie możemy suchą stopą zobaczyć Międzyodrze, tylko nie tak go dotknąć. Jednak to w większości z daleka.
1: Ale no właśnie, bo są te punkty widokowe,
2: ale mamy
1: wspomniane Siadło Dolne.
2: Dokładnie,
1: nie?
2: Mamy wspaniałe punkty widokowe. Siadło Dolne to tak, żeby już bliżej i jednak przesiąść się na kajaczek. Tudzież sapy są teraz bardzo modne.
1: A to spróbujmy jeszcze zostać tą suchą stopą i mówić o tych punktach widokowych.
2: Suchą stopą mamy wzgórze nad Międzyodrzem. To tutaj blisko właśnie z siadła można podejść sobie na wzgórze widokowe. Na początku mamy też tam u stóp wzgórza miejsce takie odpoczynku z ławami drewnianymi. Potem trzeba się troszeczkę
1: jednak spiąć. Co wpisuję w nawigację, żebym wiedział, jak przejść?
2: Myślę, że jak wzgórze, Międzyodrze, rezerwat, wzgórze widokowe, to nas
1: się
2: doprowadzi.
1: Uda. Mhm.
2: Tak. Wydrapujemy się na górę i mamy wspaniały widok na Międzyodrze. To jest tuż za Siadłem Dolnym przy szlaku Bielika. Wzgórze Morenka. Porośnięta ona jest wspaniałą, unikatową roślinnością kserotermiczną, czyli ciepłolubną. Właśnie te wzgórza są porośnięte i stamtąd rozciąga się piękny widok na Międzyodrze.
1: Człowiek się całe życie uczy kserotermiczne. Zapamiętam. Kserotermiczne,
2: tak.
1: Rośliny zobaczymy w okolicach,
2: tak,
1: tych wzgórz.
2: No, tak dla uproszczenia mówią niektórzy i zazwyczaj słowniki tutaj mamy, ponieważ my prowadzimy polsko-niemiecką tutaj współpracę z Parkiem Narodowym Doliny Dolnej Odry i wiecznie o tych kserotermach gdzieś są dyskusje i usilnie jak się gdzieś wpisze w jakiegoś tłumacza, to wychodzą suche trawy po prostu. To wzgórze jest takie najbliższe, ale mamy troszeczkę bardziej oddalone miejsce również. To jest wieża w Meszerin po niemieckiej stronie granicy, aczkolwiek prawie, że jak u nas, bo tak naprawdę przy moście granicznym, przy przejściu Meszerin-Gryfino, kiedyś było tam typowe przejście graniczne, teraz już na szczęście
1: tego nie ma.
2: A pamiętam,
1: wspinałem się nawet na tę wieżę jakiś czas temu.
2: To jest 11-metrowa wieża, ma dach nawiązujący do lecącego żurawia. To jest wieża, którą nasz partner niemiecki, Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, posadowił podczas realizacji naszego pierwszego projektu Interreg jeszcze 4A wówczas i od tej pory cieszy się ona dużym powodzeniem. Nawiązuje do żurawi, bo to jest idealne miejsce dla takich skowronków, które bardzo wcześnie wstają i chciałyby pojechać na tą wieżę, żeby poobserwować zlot żurawi tak rankiem, przed świtem jeszcze.
1: No tak by wypadało.
2: Szczególnie
1: a też
2: teraz,
1: jakieś zdjęcia, to też się na świt
2: tak,
1: wstaje.
2: Także tam jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą troszkę te ptaki poobserwować, więc serdecznie zapraszamy. Też można dojechać rowerem.
1: No i właśnie, porozmawiajmy o tych rowerach. Szlak Blue Velo między innymi, to jest Odra, Nysa, Blue Velo i to wszystko też przebiega przez Międzyodrze.
2: Dokładnie tak. Blue Velo, już tu ze Szczecina możemy sobie przejechać przez Warzymice, Przecław, przez Rosówek przekraczamy granicę, wjeżdżamy sobie na niemiecką stronę już w Staffelde, pierwsza miejscowość, za chwilę już jest Meschering, także to jest naprawdę bardzo blisko. Myślę, że każdy przeciętny rowerzysta sobie z taką odległością poradzi i już jest na Międzyodrzu. Już dalej do Gryfina można przejechać drogą, która rozdziela Międzyodrze.
1: Gdzieś są mapki tych szlaków? Można u was tam, nie wiem, na stronie internetowej? Czy jak to wygląda?
2: Ja
1: znowu do tej strony
2: teraz,
1: praktycznej.
2: Tak, na pewno na stronie internetowej rowerywzp.pl, to jest na stronie marszałka na pewno, jeżeli trafimy na Blue Velo i tam są opisane i są mapy. Również na naszych mapach dostępnych na naszych stronach internetowych, które podczas realizacji różnego rodzaju projektów tworzyliśmy, tam też są zaznaczone trasy, ale myślę, że te najświeższe no to będą jednak chyba na mapach marszałka, bo cały czas na szczęście ta sieć ścieżek rowerowych w naszym województwie wspaniale się rozbudowuje, więc one są już wszystkie połączone i tak naprawdę w tej chwili przez większość naszych parków krajobrazowych w województwie możemy przejechać rowerem.
1: Opowiadała Agata Słuchta z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Jako puentę powiem, że teraz jesień się już powoli zbliża, to akurat na rower wsiąść te wszystkie brązy, żółcie,
2: dokładnie,
1: czerwienie przyrody
2: dokładnie
1: obejrzeć.
2: Tak, a przynajmniej upał już nie będzie lał się taki z nieba, więc będzie przyjemniej podróżować na rowerze.
0: Kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
6: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzinna sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
12: I po reklamie.
0: Jest 15. Wiadomości Super FM.
13: Litr benzyny za ponad 8 zł. To już możliwe w przyszłym tygodniu. Prezydent zawetował wprowadzenie pilotażu państwowego dziennika. Znalazły się pieniądze na odwołany wcześniej Łódź Design Festival.
12: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy. Ocenili analitycy portalu ePetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizację ustawy o pilotażu aplikacji zawetował dziś prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji i wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujące zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez większą część swojego życia. Norweski król panowanie rozpoczyna jednak w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę, o czym Tomasz Orchowski.
14: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą też o literaturze, pasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego, jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki.
13: Przenosimy się do Łodzi. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak odbędzie się jesienią, poinformowali dziś organizatorzy. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu Lokalność zostanie zorganizowana na początku października.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na zegarach za kilka chwil wybije nam 15:20, a więc to najwyższa pora, aby w Radiu Super FM rozpocząć popołudniową kontrolę szczecińskich dróg. Piotr Jarząbek, zapraszam. Zaczynamy od wieści z autostrady A6. Tutaj mieliśmy wypadek przy zjeździe w Podjuchach w kierunku Gryfina. Możecie na chwilę utknąć. Sporo czasu tracimy również, jak już z tej właśnie autostrady zjedziecie, bo choć Radosna jest przejezdna, to później przed rondem Hakena na Floriana Krygiera trzeba będzie poczekać co najmniej kilkanaście minut. Nieco lepiej sytuacja wygląda na Południowej i obwodnicy Przecławia właśnie w tym miejscu. Informacje o stłuczce docierają do nas również z Pomorzan. Tutaj w kierunku Ronda Uniwersyteckiego mieliśmy kolizję na Mieszka I przy skręcie w ulicę Milczańską. Do swojego przejazdu będziecie musieli doliczyć kilka minut. Solidne korki także na krzyżówce Powstańców Wielkopolskich z wspomnianą przed chwilą Milczańską, a także na Tamie Pomorzańskiej przed wjazdem w ulicę Kolumba. 91 24 55, możecie do nas dzwonić, jeżeli na swojej drodze natrafiacie na jakieś przeboje. A propos przebojów, no to The Rolling Stones już teraz na 97,5.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
4: A jak lemoniadę?
3: No też.
2: To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: RTV Eura GD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1939. Zapraszamy do RTV Eura GD już dzisiaj od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: I po reklamie.
11: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi www.centrumnauki.eu.
13: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
14: Na zegarach 15.30 przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, gdzie dzisiaj naładować baterie przy dobrej muzyce. Niezależnie od tego, czy wolicie eleganckie, czy mocne uderzenie. O 19.00 w Bałtyckim Porcie Kultury czeka na Was wielkie muzyczne pożegnanie wakacji. W ramach finału festiwalu Music Powerania 2026 wystąpi Baltic Neopolis Orchestra wraz z przyjaciółmi. Szykuje się wyjątkowy wieczór pełen letnich emocji, klasycznych brzmień i nieoczywistych akcentów. Udział w tym koncercie jest całkowicie bezpłatny. Z kolei miłośników naprawdę mocniejszych brzmień zaprasza Centrum Kultury Krzyw Gryf. Już od 19.00 rusza tam metalowe święto w ramach trasy Metal Jego Mać. Po raz pierwszy w Szczecinie zagra trójmiejska formacja Dreadstone, a na scenie dołączy do nich m.in. zespół Lota. Bilety kupicie na bramce lub online, a osoby poniżej 15 roku życia wchodzą za darmo. Wybierzcie swój muzyczny klimat i spędźcie ten wieczór tak, jak lubicie. A kolejne wakacyjne wiadomości na naszej antenie już jutro od 9.30.
13: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
11: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi www.centrumnauki.eu.
15: Super FM na lato.
16: Super FM na lato.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Wiadomości dla kierowców, tym razem zaczynamy od Pomorzan. Nie maleje niestety kolejka na Mieszka I w kierunku Ronda Uniwersyteckiego. Przypominam, przy skręcie w ulicę Białowieską był wypadek, w korku stajemy już na wysokości Placu Szyrockiego. Długa kolejka także na ulicy Narutowicza, przed wjazdem w Aleję Piastów, jedziemy zderzak w zderzak. Znacznie więcej czasu stracicie także przed pokonaniem Placu Szarych Szeregów, tutaj na Piastów, ale również Wojska Polskiego. Zapewni Wam dodatkowe minuty w samochodzie, niewiele lepiej jest także na Wielkopolskiej i Piłsudskiego. Na tej ulicy stoicie również przed wjazdem na plac Grunwaldzki, podobnie na Rajskiego. Spory ruch także przy przejeździe z prawego na lewy brzeg Odry. Tu, przypomnę, cały czas stoicie na Floriana Krygiera przed rondem Hakena, ale bliżej centrum też tworzą się kolejki, chociażby na Energetyków czy Moście Długim. Nabrzeże Wieleckie w żadną ze stron nie należy teraz do przejezdnych, a i na Wyszyńskiego przed bramą portową zmotoryzowanych całkiem sporo.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
3: 91245. Czekamy na Wasze wieści ze szczecińskich dróg. A już teraz na 97,5 Michael Jackson.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, szkole pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
3: I po reklamie.
4: Jest 16. Wiadomości Super FM.
5: Pacjent poturbował 4 osoby w szpitalu w Częstochowie. Burza jutro w całym kraju, ale pierwsze wyładowania pojawią się już dziś. Turyści łamią zasady w Bieszczadzkim Parku Narodowym i stwarzają ryzyko pożarów.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent, który mężczyznę zatrzymała policja. Obecnie jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Nadchodzi załamanie pogody. Z najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze raczej niegroźne mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już dziś wieczorem. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
6: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
5: Na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. Rafinerię ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na Rosję. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium Rosji, ale Kijów ma też problemy z obroną, o czym Tomasz Rogowski.
7: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nikusz Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym.
5: Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z UW.
8: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
5: Pokolenie Z to osoby najmłodsze na rynku pracy, urodzone w latach 1995 do 2012. Turyści nocujący na połoninach i rozpalający kuchenki turystyczne to już coraz częstsze incydenty. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed wywołaniem pożaru takimi działaniami. Przy wysuszonych trawach wystarczy podmuch wiatru, by wywołać pożar połoniny, ostrzegają władze parku i podkreślają, że nocowanie i schodzenie ze szlaków zakłóca spokój dzikich zwierząt oraz może być niebezpieczne dla samych turystów, między innymi ze względu na obecność niedźwiedzi. Park zachęca, by noclegi planować w schroniskach i przygotowanych do tego bazach.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Cały czas kontrolujemy dla Was sytuację na szczecińskich drogach w piątek, 28 sierpnia. Na zegarach już 16:20, a na Mieszka I czas jakby się zatrzymał. Niestety wciąż jest korek, który tylko przybiera w rozmiarze. Teraz zatrzymujemy się jeszcze przed Placem Szyrockiego, czyli na Piastów, przy skręcie w Szwoleżerów. W tym miejscu zatrzymacie się także na Bohaterów Warszawy, a i na Rutowicza przed Aleją Piastów. Wciąż sprawia kierowcom sporo problemów. Na Gumieńcach, jak zwykle, stoimy przed wjazdem na Rondo Gierosa, na Ku Słońcu z obu stron i na Europejskiej. Stracicie kilka dobrych minut. Podobnie sprawy mają się na skrzyżowaniu Wrocławskiej z Okulickiego i Spiską. Jeśli możecie, to ten fragment polecamy omijać. Kierowcy czekają w kolejce również na Mierzynie. Chodzi oczywiście o skrzyżowanie Weleckiej z Topolową. Tutaj każda ze stron jest solidnie zakorkowana. Zderzak w zderzak jedziemy również przez drogę do Rajkowa, podobnie z obu stron ulicy Cukrowej. Nieco zmniejszył się za to korek na Floriana Krygiera, choć wciąż jest spory, to teraz zatrzymujemy się już za skrętem Wustowską. W nią możecie uciec, żeby ten korek ominąć i do centrum spróbować się dostać przez Szczawiową i Tamę Pomorzańską, ale tutaj też ostrzegam, przed wjazdem w Kolumba można stracić kilka minut.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
4: A jak lemoniadę?
3: No też.
2: To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kaflando, Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
14: I po reklamie.
15: Super FM na lato.
16: Super FM na lato.
17: Let me tell you.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Ostatni raport z dróg przed weekendem w całości poświęcamy prawej stronie naszego miasta. Sporo kłopotów nie tylko dzisiaj sprawia kierowcom wjazd do Szczecina przez szosę Stargardzką. Tam jedziemy jednym pasem, no i trzeba przyznać, że dziś ten fragment pokonujemy wyjątkowo wolno. Na skrzyżowaniu Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią niewiele lepiej, co gorsza, korki tutaj w obie strony, a i na Niedźwiedziej można stracić kilka minut. Pomorska w obu kierunkach także wypchana po brzegi, niezależnie czy jedziecie do ronda Łupaszki, czy do krzyżówki z Goleniowską i Emilii Gierczak, no to po prostu trzeba postać. Sama Goleniowska względnie przejezdna, choć pokonujemy ją nieco wolniej, kolejki również na Emilii Gierczak i Anieli Krzywoń. Niewiele dłużej kierowcy stoją za to na skrzyżowaniu Gryfińskiej ze Struga, tutaj w kierunku wyjazdu z miasta, to będzie tylko chwila, a poza tym raczej jedziemy bez problemów. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólne kilometry w piątek, życzę dobrego weekendu i zostawiam Was z najlepszą muzyką na 97,5.

0: Ostatnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.

0: muzyki na wakacje. Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
1: Nie będzie procesu po zabójstwie na UW. Mieszko R. niepoczytalny. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Nawrockiego.
2: Na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
1: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
4: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
3: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodów do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco, zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
1: Po dzisiejszym losowaniu w Monaku już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.
0: Wakacyjne hity.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Galaxy A17. Cena na otwarcie nowego sklepu 499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 699. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Muzyka, poezja i Odra w tle. W sobotę w Moczyłach odbędzie się 13. edycja festiwalu Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana. Na plenerowej scenie wystąpią Renata Przemyk, Janusz Radek oraz Jackpot Trio z Kasią i Maciejem Kazubami, którym przy fortepianie towarzyszyć będzie szczeciński pianista Marcin Matecki. Nie zabraknie także lokalnych wykonawców zespołów Nadodrzanki, Retro i Siadliczanki. Tradycyjnie zabrzmi też Podróż do ciszy Ryszarda Leoszewskiego. To muzyczny symbol festiwalu. W sobotę więc warto wybrać się nad Odrę na muzyczne pożegnanie wakacji z poezją, pięknymi dźwiękami i wyjątkowym plenerem. Sportowe pożegnanie lata będzie w Trzebieży. 6 września na terenie kompleksu rekreacyjno-plażowego odbędzie się 10. bieg Neptuna. Do wyboru są biegi na 5 i 10 km, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla najmłodszych. A po sportowych emocjach mnóstwo zabawy, piana party, tory przeszkód i wodne atrakcje. To wydarzenie dla całych rodzin. Można pobiec, pokibicować albo po prostu spędzić aktywnie czas nad wodą. Zapisy i szczegóły znajdziecie na biegneptuna.pl. Teatr Polski zaprasza na aż 3 zróżnicowane spektakle. Paryski Splin, widowisko w reżyserii Adama Opatowicza. W tym spektaklu twórcy przenoszą nas w czasy paryskiej bohemy. Liryczne piosenki oddają nieśpieszny, wielowarstwowy klimat oraz specyficzną melancholię stolicy Francji. Kogut w Rosole to słynna komedia w reżyserii Marka Gierszała. Sztuka w lekki, dowcipny sposób porusza egzystencjalne problemy współczesnego człowieka. Łączy świetną zabawę z dyskretną refleksją. Związek na odległość niewielką. To przewrotna komedia małżeńska. Satyryczno-makabryczna krotochwila, zbudowana ze skeczów Stefanii Grodzieńskiej, pełnych czarnego humoru piosenek Macieja Zębatego oraz opatrzona komentarzem Andrzeja Poniedzielskiego. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Wakacyjny hit.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Przez cały ten tydzień jest ze mną Reniusis, wokalistka, artystka. Dzisiaj zostawmy Fryderyki, płyty, karierę i wszystkie obowiązki. Jest lato jeszcze mimo wszystko, jest muzyka, jest chwila dla siebie. A więc Reni, gramy teraz szybko, tak bez zastanawiania. Pierwsza odpowiedź, która przychodzi ci do głowy, dobra? Cześć, dzień dobry.
2: Serio? Dzień dobry, no to ładne wyzwanie.
1: Pierwsze pytanie będzie, myślę, pro forma, ale zadam. Morze czy góry?
2: Morze. Ja jestem dziewczyną z nadmorza, więc rzeczywiście morze jest w moim sercu.
1: Wschód czy zachód słońca nad tym morzem?
2: Ale słuchaj, jedno nie wyklucza drugiego. Kocham wschody i kocham zachody. Wschody chyba bardziej, dlatego że wtedy jestem absolutnie sama. Czy to na plaży, czy to na jakimś tarasie. I wtedy też cieszę się tą ciszą i ten zapach miejsc o świcie jest niezwykły. No ale zachody z drugiej strony takie romantyczne, jeszcze w czyimś objęciu również.
1: Same przyjemności. Plaża czy las?
2: Kiedyś plaża, a dzisiaj las, dlatego że mam wrażenie, że właśnie się więcej dzieje, że tu możemy jeździć na rowerze, możemy też biegać, zwiedzać, a plaża jednak nas bardziej, mnie nastraja do takiej kontemplacji, do medytacji, do takiego odpoczynku, więc chyba teraz bardziej aktywnie, czyli las.
1: Lato w Polsce czy wakacje za granicą?
2: Lato w Polsce i właśnie o tym rozmawialiśmy chyba na pierwszym naszym spotkaniu, że kocham Polskę latem najbardziej, lubię właśnie tę pogodę, chociaż ostatnio jest kratka, ale to mi absolutnie nie przeszkadza. Kocham taką naturę w Polsce, pola, po których mogę spacerować i taki totalny spokój po horyzont, wszystkie czyste nasze jeziora, polską kuchnię wakacyjną, więc absolutnie Polska.
1: Koncert czy domówka? Dwie skrajne rzeczy, słuchaj.
2: Koncert. Tak, ja chyba wolę koncert, dlatego że domówka to tylko u kogoś, bo u mnie to mi się już nie chce zmywać naczyń po domówkach.
1: No to są minusy tych domówek.
2: Tak, ale koncert nie tylko mój, ale też bardzo lubię chodzić na koncerty. Ostatnio byłam na fantastycznym koncercie Gorillaz i od tamtej pory ciągle słucham ich płyt, więc takie wydarzenia muzyczne mnie na bardzo długo inspirują.
1: Taniec boso czy w butach?
2: Boso to jest rzeczywiście piękne doznanie i bardzo często, czy to plaża, czy też trawa, bardzo lubię chodzić boso. I jest to takie poczucie uziemnienia i takie doznania właśnie, które no potem przez 10 miesięcy w roku już się nie powtórzą.
1: Lody czy gofry?
2: Lody, ja mam swoje ukochane lody.
1: No to zdradź, jakie to są lody.
2: Godzinę za Warszawą jest taka mała miejscowość, gdzie jest lodziarnia prowadzona od kilkudziesięciu lat i tam jest 10 smaków i nie uwierzysz, mnóstwo osób przychodzi i prosi 10 smaków do jednego wafelka i ja jak o tym słyszałam, to pomyślałam, że to jest jakieś szaleństwo i że tego się nie da zjeść. No i da się.
1: Gdzie tak jest? Jaka to jest miejscowość?
2: Chyba Miłobrzegi, muszę to sprawdzić, ale to jest niesamowite i tam są zawsze straszne kolejki. Te lody białobrzeskie, tak to się nazywa. Lody białobrzeskie są słynne na całą Polskę i są mało słodkie, bardzo świeże, lekkie. Mają w środku kawałki owoców i ja już nigdy nic złego nie powiem na osobę, która wychodzi stamtąd z 10 kołkami lodów, bo ja naprawdę wiem, że się to da. Zamiast obiadu oczywiście, no ale jest to wrażenie i polecam lody grylarzowe, smak grylarzowy, żeby się przekonać, jaki to jest, musicie tam pojechać na lody białobrzeskie.
1: Jak lody to w Białobrzegach, nie nad morzem, nie w górach, nie na Mazurach, właśnie w Białobrzegach. Ile to kilometrów od Warszawy? Mówisz 10?
2: No, godzinka.
1: Godzinka jazdy.
2: Nie, godzinka.
1: Godzinka jazdy. I ostatnie pytanie, słuchaj, takie wakacyjne jeszcze. Jedno miejsce w Polsce, które każdy powinien zobaczyć, to?
2: Jedno miejsce w Polsce.
1: Takie wakacyjne.
2: Wakacyjne.
1: Ta.
2: Wpadnijcie do Stilo i zobaczcie, dlaczego tak kocham to miejsce nad polskim morzem i lubię tam wracać.
1: No i do Stila was też gorąco serdecznie zapraszam. To jest także nowy singiel Reni Jusis, która była ze mną w tym tygodniu w programie Gwiazdy na Lato. Reni, dziękuję ci pięknie za ten cały tydzień, który mogliśmy razem spędzić. No i czego ci życzyć na nadchodzącą jesień, powiedz?
2: No właśnie, bardzo żałuję, że to już ostatni tydzień wakacji. Ja już czuję w powietrzu trochę tę nostalgię i powoli się godzę z tym faktem, że przygotowujemy się i za chwilę będzie jesień. Natomiast myślę, że życzmy sobie pięknej, złotej jesieni, żebyśmy mieli jeszcze dużo takich chwil na świeżym powietrzu i jak najpóźniej tej jesiennej deprechy.
1: I aby ona nas w ogóle najlepiej w ogóle nie dotknęła, słuchajcie. Dziękuję ci, Reni, za cały tydzień i do usłyszenia. Trzymaj się, hej.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: I po reklamie.
0: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
5: 3 osoby ranne na S7. Autobus przewrócił się na bok. Szef PKOL-u może trafić do aresztu. Jest wniosek prokuratury. Ćwiczenia kryzysowe na niespotykaną dotąd skalę już jutro w całej Polsce.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 3 osoby ranne, pozostali pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. To ostatnie doniesienia o wypadku na ekspresowej 7 pod Olsztynkiem. Przypomnijmy, autobus przewrócił się tu na bok. Jechało nim 24 pracowników jednej firmy. Na miejscu wciąż mogą być utrudnienia. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prezes PKOL-u został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Śledztwo wobec giełdy kryptowalut, do niedawna sponsora PKOL-u, dotyczy wielomilionowych oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy. Do sprawy odniósł się też premier. Wypowiedział się na ten temat na początku posiedzenia rządu.
6: Wiele miesięcy temu, pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem, parlament nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni.
5: Donald Tusk twierdzi, że bardzo poważne są powiązania Zonda Krypto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Do ponad 550 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Bilans wciąż rośnie, około 1000 osób zaginęło, połowa to obcokrajowcy. Przepełnione są już szpitale, a do wielu odciętych rejonów ratownicy mogą dostać się tylko śmigłowcami. Kataklizm wywołało oderwanie się fragmentu lodowca w Himalajach. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów. Specjaliści będą uczyć prawidłowego reagowania na sytuacje kryzysowe. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
7: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP, jak walczyć z informacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
8: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
7: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
8: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
7: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
5: W Wejherowskim Szpitalu padł rekord Polski. 1000 zabiegów operacyjnych wykonanych z użyciem robota Mako. Nowa technologia ułatwia pracę lekarzom, przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów. Opisze to dr Paweł Cieśla.
9: To nigdy nie jest tak, że ortopeda tego nie robi, tylko robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana.
5: Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat. Wykonano już około 1500 ortopedycznych zabiegów.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: I po reklamie. Super FM Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kanadyjkarz Oleksii Koliadek zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów. To pierwszy medal wywalczony przez naszych reprezentantów w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Blisko podium była też kobieca czwórka, Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Katarzyna Kościółek, Julia Olszewska, która finiszowała na czwartej pozycji. Dla Koliadycha to trzeci złoty medal w karierze wywalczony na tym dystansie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka ciężkich meczów. Michał Waszkiewicz.
7: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic.
8: We took this game.
7: Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
8: Milestone for the qualifying.
7: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nazwisko Rogera Federera pojawi się w galerii sław tenisa w Newport. 45-letni Szwajcar zostanie uhonorowany jutro wraz z komentatorką i byłą tenisistką Mary Carillo. Federer zdobył 5 tytułów wielkoszlemowych na US Open z rzędu. To w latach 2004-2008. Teraz jest gościem turnieju w Nowym Jorku.
0: Wakacyjne hity super.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
1: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
2: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
1: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
2: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
8: I po reklamie. Super FM Sport.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech m.in. z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Michał Waszkiewicz.
10: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię. Wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
11: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
10: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i pod ogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
9: A faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Bramkarz Lecha Bartosz Mrozek przechodzi do Udinese. To na zasadzie transferu definitywnego, poinformował dziś poznański klub. 26-letni piłkarz podpisał z włoskim zespołem kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Mrozek występował w grupach młodzieżowych Akademii Lecha od 14 roku życia. Działacze piłkarskiego Interu Miami po serii 5 meczów bez zwycięstwa zmieniają trenera. Nowym szkoleniowcem klubu, w którym występuje słynny Argentyńczyk Leo Messi, został jego rodak Cristian Kili González. Zastąpił tymczasowego opiekuna drużyny Guillermo Hoyosa. 52-letni Kili González to 56-krotny reprezentant kraju i były piłkarz m.in. Walencji i Interu Mediolan. Dotychczas jednak nigdy nie pracował w zagranicznym zespole w roli trenera.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjny hit.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: I po reklamie.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.
1: Wakacyjne hity.

0: zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Super FM.